0: macho, to mieć wszystkie panie. Być macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

nieprzespanych nocach i dziurawej parze butów. Co ja wiem? O biciu głową w ścianę, ciągłym przebijaniu muru. Co ja wiem? O życiu pełnym dostatku.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie.
2: Ponad 100 mieszkań komunalnych powstanie w ciągu kilkunastu miesięcy w Kamiennej Górze. Na terenie przy ulicy Nadrzecznej wbito już pierwszą łopatę, mówi burmistrz Janusz Hodasewicz.
3: Udało się dokonać rzeczy historyczne dla Kamiennej Góry. I ja nie boję się tego słowa, ponieważ od wielu, wielu lat nie było takiej inwestycji w mieszkaniówkę właśnie w naszym mieście. Wydaje się, jestem raczej pewny, że jest to największa jednorazowa inwestycja komunalną substancję w Kamiennej Górze od, powiedzmy sobie, przemian ustrojowych. Więc to jest naprawdę wydarzenie i z tego bardzo, bardzo się cieszę. No a cieszę się jako burmistrz, który obiecywał przecież te mieszkania w kampanii. No i mam dziś wielką satysfakcję, że udaje mi się tę obietnicę spełnić. To jest dla mnie naprawdę powód dumy i radości. Będzie miał kto mieszkać, zapewniam Państwa, że nie będzie z tym problemu. Będziemy tutaj przede wszystkim starali się te mieszkania przekazać ludziom młodym, takim, którzy będą decydowali o przyszłości Kamiennej Góry, o rozwoju, także o ewentualnym potomstwie. Bo gdy mamy mieszkania, to jest jeszcze kwestia pracy, ale myślę, że i w Kamiennej Górze ta praca już dzisiaj nie jest problemem. A gdy mamy mieszkanie i pracę, no to pewnie pojawią się myśli o potomstwie. Na co bardzo liczę. Liczę, że uda nam się zahamować ten negatywny trend zmniejszenia się populacji naszego miasta i generalnie starzenia się naszego społeczeństwa.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie w sobotę i w niedzielę biegacze niemal całkowicie zablokują śródmieście miasta. Rozgrywany tam będzie Toyota Półmaraton Wałbrzych. Kierowców czekają spore utrudnienia. Materiał Jacka Zycha.
4: Prawdziwe kłopoty czekają kierowców w niedzielę 4 września, kiedy na ulicę Śródmieścia wybiegnie ponad 2000 uczestników biegu głównego.
5: Jeżeli chodzi o niedzielę, no to utrudnienia będą od godziny 9.30, gdzie ta komunikacja jest wdrażana, do godziny maksymalnie 13.30.
4: I tu należy się spodziewać, że niemal całe Śródmieście Wałbrzycha zostanie wyłączone z ruchu. Organizacja ruchu dostępna jest w mediach społecznościowych miasta i Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Na koniec Karkonosze. Góry owiane legendami i bogate w historię skrywają opowieści, które potrafią wciągnąć każdego, kto choć raz dał się porwać ich urokowi. Doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać historię regionu, jest książka pod tytułem Sekrety Karkonoszy autorstwa jeleniogórzanina Iwo Łaborewicza. Wydawnictwo właśnie trafiło do księgarni, mówi autor.
6: Książka zawiera 32 rozdziały. Każdy rozdział jest poświęcony innemu wydarzeniu, innej osobie związanej z Karkonoszami, głównie po stronie śląskiej naszej, ale jest też jeden rozdział poświęcony tylko i wyłącznie jakby wydarzeniom czeskim, czyli jednemu z pierwszych twórców samochodów. Tutaj montował je, prawda, we własnym warsztacie, później taką małą fabryczkę założył w Trutnowie, jeździł po Karkonoszach tymi swoimi wozami na początku XX wieku, a inne rozdziały dotyczą różnych rzeczy, czasami znanych tutaj w regionie, ale nieznanych szerzej lub znanych ogólnie, ale może trochę zapomnianych. No, były takie tematy, których nie można było minąć, jak lawina w Białymiarze z 1968 roku, gdzie zginęło 21 osób. Były postacie, których też nie można było pominąć, typu Gerhard Hauptmann, ale też przedstawiłem postać doktora Jerzego Kolankowskiego, nazwałem go ojcem karkonoskiego taternictwa. Zachęcam do lektury, cieszę się, że udało mi się to napisać, że Karkonosze na tej mapie tych sekretów, bo to już jest seria, która obejmuje ładnych 50 czy więcej pozycji, też zaistniało, bo Tatr, prawda, Bieszczad, Gór Izerskich, które się rok temu ukazały, wreszcie są Karkonosze.
1: Tydzień w regionie.

0: Old emotions.
1: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
2: Koleje Dolnośląskie dostały blisko 150 milionów złotych unijnego wsparcia na nowe pociągi. Przewoźnik znalazł się wśród 6 projektów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Koleje Dolnośląskie po raz kolejny pokazują, że europejskie fundusze można nie tylko skutecznie pozyskiwać, ale także sprawnie rozliczać, mówi rzecznik prasowy przewoźnika Bartłomiej Rodak.
3: Mamy świetną wiadomość dla wszystkich pasażerów KD. Wniosek Kolei Dolnośląskich otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, powszechnie znanego jako Feniks, na zakup kolejnych pociągów typu ELF od PESY Bydgoszcz. Co równie ważne, spółka rekordowo szybko rozliczyła blisko 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pozyskane dotychczas pieniądze unijne trzeba też sprawnie i umiejętnie wykorzystać. W sierpniu 2024 roku Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na zakup 10 pięcioczłonowych elfów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 pojazdów. W czerwcu 2025 roku spółka wykorzystała prawo opcji, dzięki czemu zamówienie wzrosło do 20 sztuk pociągów. W październiku podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a już w tym samym miesiącu PESA Bydgoszcz rozpoczęła dostawy pierwszych pojazdów. Zaledwie w ubiegłym miesiącu dotarł do nas ostatni z 20 zamówionych elfów. Tym samym w ciągu zaledwie 2 lat Koleje Dolnośląskie zrealizowały zakup 20 nowoczesnych pociągów, wykorzystując prawie 618 milionów złotych wsparcia z KPO. Niedługo później dostaliśmy informację o kolejnym 150-milionowym wsparciu dla naszych działań ze środków unijnych. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
2: Według danych samorządu w ostatnich latach dostęp do kolei odzyskało ponad 250 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Pociągi wróciły m.in. do Karpacza, Świeradowa-Zdroju i Chocianowa. W kolejnych latach mają dotrzeć również do Kowar, Stronia Śląskiego, Srebrnej Góry i Lwówka Śląskiego. Więcej pociągów ma pozwolić także na zwiększanie częstotliwości kursów na już obsługiwanych trasach. Obecnie w ciągu jednego roku Koleje Dolnośląskie przewożą tylu pasażerów, ilu jeszcze niedawno obsługiwały przez pierwszą dekadę swojej działalności. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że rok 2026 może zakończyć się kolejnym rekordem, tym razem rocznym, zbliżającym się do poziomu 30 milionów pasażerów.
1: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szybka reakcja na kryzys i pomoc dostępna możliwie blisko rodziny. Dolny Śląsk uruchamia dwa uzupełniające się działania, które wzmocnią system wsparcia najmłodszych. Mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. W szpitalu przy ulicy Koszarowej jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Szpital imienia Gronkowskiego otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też, aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencje w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
1: Jednym z najważniejszych elementów działań będą centra pomocy dzieciom. To system bezpłatnego wsparcia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, mówi posłanka Jolanta Niezgocka.
3: To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są, centra pomocy dzieciom. Co jest najistotniejsze w tym projekcie, to to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
1: To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii. Ale w tym projekcie również ważne będą kompetencje rodzicielskie, podkreśla Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego.
4: Pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują. To jest też bardzo ważny element tego programu. Chcemy dotrzeć właśnie do lokalnych społeczności, które dowiedzą się o programie, o możliwości przystąpienia do programu i prowadzenia zdrowia psychicznego swoich dzieci, ale także młodzieży, by rzeczywiście funkcjonować w swoich lokalnych społecznościach z takim zgodnym nurtem różnych pokoleń, gdzie pokolenia rodziców rozumieją się i mają więź ze swoimi dziećmi. Wspieramy rodziców, wspieramy rodziny, ale także wspieramy zdrowie psychiczne młodych dolnoślązaków.
1: Wartość tego projektu to 800 tysięcy złotych. Nowe działania wpisują się w szersze podejście samorządu województwa dolnośląskiego do profilaktyki społecznej i zdrowotnej, w której szczególne miejsce zajmuje dostępność usług oraz wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie. Słuchasz muzyki.

0: Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę. W końcu się doczekaliśmy. Seria Sekrety Dolnego Śląska w różnych konfiguracjach i wydaniach. No i mamy do w końcu wglądu Sekrety Karkonoszy. Autor Iwo Łaborewicz, wydawnictwo Księży Młyn, to jest dom wydawniczy książki dla ludzi ciekawych. W sekretach znajdziemy kilkanaście znakomitych ciekawostek, opowieści, mniej lub bardziej znanych, o tym, co działo się nie tylko do 1945 roku w naszych ulubionych Karkonoszach, Sudetach Zachodnich. Między innymi miejsce żegnania słońca, no to chodzi oczywiście o budniki, skok w przepaść, życie w budzie, zapomniany twórca samochodów, ojciec karkonoskiego taternictwa, karkonoscy laboranci, lawina w Białym Jarze, Hiszpanka w Karkonoszach, Anglik w Przesiece, miasteczko Śnieżka, hałaśliwe góry, 32 lata na szczycie, śmierć na torze, kamień znad Niagary, zabójstwo leśniczego, szybowce na Śnieżce, jeszcze wiele, wiele, wiele innych niezwykle ciekawych tajemnic, między innymi tajemnice żlebu Fajkosza. Wiele miejsc w górach wywodzi swą nazwę od imion czy nazwisk osób, które w nich żyły, działały, pojawiły się na chwilę lub zostały na wieczność. Bywa, że historia o okolicznościach ich powstania wraz z upływem czasu stopniowo się zaciera w pamięci potomnych, aż wreszcie nikt nie ma pojęcia, skąd się wzięła dana nazwa, dlaczego obowiązuje, dlaczego jest używana lub kogo dotyczy. Pojawiają się wówczas różne fantazje i domysły, a nawet powstają legendy. Do takich opowieści należą te o żlebie Fajkosza. Przez kilkadziesiąt powojennych lat wśród przewodników sudeckich krążyły różne, no wymyślone głównie historie, które chętnie opowiadano łasem na wszelkie sensacje turystom. Według jednej z nich nazwa wspomnianego żlebu miała się wziąć od nazwiska czeskiego przemytnika, który po 1945 roku podobno regularnie przewoził z ówczesnej Czechosłowacji do Polski dużo tańsze niż u nas papierosy. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza ponoć kilka razy urządzali na niego zasadzki, ale sprytny szmugler zawsze się wymykał. Wreszcie zimą miał zostać osaczony na równi pod Śnieżką, gdzie mknął na nartach z ogromnym plecakiem. Wydawało się, że wpadł w pułapkę i że już nie ucieknie. Z trzech stron otoczyli go żołnierze. Z czwartej od północy ział kocioł małego stawu z 200-metrowymi, niemal pionowymi ścianami, w dodatku oblodzonymi. Przemytnik, nie porzuciwszy nawet swojej kontrabandy, skierował się właśnie ku tym ścianom pełnym licznych żlebów. Wybrał największy z nich, zaczął śmiało zjeżdżać i wkrótce zniknął z oczu zdumionym pogranicznikom, z których żaden nie odważył się ruszyć w pogoń. Nieprzebytym, wręcz samobójczym szlakiem. Wszyscy byli pewni, że znajdą ciało uciekiniera roztrzaskane na dole, ale stało się inaczej. Przemytnik znał bowiem góry lepiej niż wopiści, na pewno był też lepszym od nich narciarzem. W ten sposób kolejny raz umknął stróżom prawa. Od tego czasu żleb, którym zjechał, miano zwać jego nazwiskiem. I tylko samo nazwisko było w całej tej opowieści prawdziwe. No i oczywiście prawdziwy jest żleb. Trzeba powiedzieć, że omawiany uskok skalny zlokalizowany we wschodnich ścianach otaczających kocioł małego stawu stanowi najszerszą i najbardziej wciętą wierzchowinę, rozpadlinę skalną, dobrze widoczną ze schroniska Samotnia na prawo od kilku innych tego typu obniżeń. I warto, będąc w Samotni, znaleźć to miejsce. Żlebami tymi z torfowisk znajdujących się na położonej wyżej równi pod Śnieżką spływają liczne cieki wodne, będące źródłami potoku Łomnica.

0: Na co dzień dno żlebu pokryte jest skalnym gruzem, lecz zimą aż do późnej wiosny zalega w nim gruba warstwa śniegu. To właśnie te warunki sprawiły, że żleb przyciąga uwagę miłośników narciarstwa, spragnionych szusowania poza normalnym sezonem, gdy w innych miejscach było to już niemożliwe. Mało kto odważył się jednak tamtędy zjeżdżać z uwagi na bardzo duże nachylenie terenu oraz niebezpieczeństwo lawinowe. Zdarzało się jednak, prawdopodobnie wczesną wiosną 1946 roku, że w pogodną niedzielę w rejon ten wybrała się grupa polskich narciarzy, którzy po powojennej tułaczce osiedlili się w Jeleniej Górze. Dawni przyjaciele z Lwowa jeszcze jako studenci czynnie uprawiali różne dyscypliny sportowe, w tym zwłaszcza narciarskie, zdobywając liczne laury w zawodach lokalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych, rozgrywanych w Czarnochorze i Tatrach. Byli także członkami m.in. Akademickiego Klubu Turystycznego czy Karpackiego Towarzystwa Narciarzy. Najbardziej doświadczonym z nich był Stanisław Bialikiewicz. Doktor prawa, długoletni pracownik bankowy, działacz społeczny, ratownik górski, późniejszy inicjator budowy wyciągów i nartostrad w Karkonoszach. Doświadczeniem narciarskim nie ustępowała mu jego żona Krystyna, nauczycielka, córka Kazimierza Sichulskiego, malarza, karykaturzysty, współtwórca krakowskiego kabaretu Zielony Balonik. Trzecim z trójki przyjaciół był Hipolit Fajkosz, co niedawno odkrył szef jeleniogórskiego PTTK Andrzej Mateusiak. Hipolit Franciszek Fajkosz urodził się w 1912 roku w Czortkowie, to jest obecnie miasto na Ukrainie, lecz młodość spędził w Zakopanem, maturę zdał w gimnazjum humanistycznym w Kołomyi. W czasie studiów rozwijał swoje zamiłowanie narciarskie, startując w barwach czarnych Lwów. Osiągnął w tej dziedzinie spore sukcesy, na przykład Mistrzostwo Okręgu w zjazdach w 1937 roku. W 1936 był członkiem reprezentacji Polski w akademickim meczu narciarskim Polska-Niemcy w Zakopanem. Startował też w zawodach w Rumunii i Czechosłowacji. Po wyzwoleniu Hipolit Fajkosz nie mógł powrócić do zajętego przez Rosjan Lwowa, pojechał do Zakopanego, gdzie jego młodszy brat Kazimierz był nauczycielem, a potem znanym artystą. To stamtąd w czerwcu 1945 roku wraz z małżeństwem Bialikiewiczów wyruszył na ziemię odzyskane. Przez Wrocław i Legnicę dotarł do Jeleniej Góry, gdzie osiadł na stałe. W lipcu 1945 roku zgodnie ze swym technicznym wykształceniem zatrudnił się w Zjednoczeniu Energetycznym. Pracował przez wiele lat w Jeleniej Górze, na emeryturę przeszedł w marcu 1979 roku. Zmarł w maju w 2002 roku w Jeleniej Górze. Przez całe życie swoje pod Karkonoszami był aktywny również społecznie, działając w organizacjach turystycznych i sportowych. Już od pierwszej zimy w Karkonoszach, sezon 1945-46, większość niedziel spędzał na nartach. Pewnej zimowej niedzieli 1946 roku właśnie Hipolit Fajkosz razem z państwem Bialikiewiczami zjeżdżał po stokach kotła Małego Stawu. Po południu cała grupa udała się na obiad do Sruńska Samotnia. Fajkoszowi nadal jednak było mało. Zawrócił na stok, pozostawiwszy towarzyszy w oczekiwaniu na posiłek, zdecydował się jeszcze raz zjechać najbardziej stromym ze żlebów. Gdy samotnie szusował w dół, dostrzegł go pewien dziennikarz z centrali, który schodził akurat ze schroniska Strzecha Akademicka. To, co widział, uznał za niebywały wyczyn. Odszukał Fajkosza w schronisku, pogratulował zjazdu i przeprowadził z nim wywiad. Bialikiewiczowie przysłuchiwali się temu z boku, nie wspominając o tym, że wcześniej również zjeżdżali tą samą niebezpieczną drogą. Dobrze wiedzieli, że Hipolit znakomicie się czuje w roli gwiazdy. Nie wiadomo, czy wywiad ten został gdzieś opublikowany, ale w lokalnym środowisku sprawa stała się na tyle głośna, że przyczyniła się do powstania nowej polskiej nazwy w Karkonoszach. Gdyby przyjaciele Fajkosza wtrącili się do tamtej rozmowy, być może zamiast żlebu Fajkosza mielibyśmy w naszych Karkonoszach żleb Krystyny, czy też Krystyny Bialikiewiczowej. W końcu w oczach ówczesnych dla kobiety byłby to jeszcze większy wyczyn.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sekretach karkonoszy jeden z rozdziałów jest zatytułowany frapująco Miasteczko Śnieżka. Najwyższa góra Sudetów, przyciągająca od wieków mnóstwo turystów, a ostatnio to już w ogóle ilość tychże jest nieprawdopodobna. Ilość osób chcących o każdej porze roku zdobyć szczyt Śnieżki i o każdej porze dnia i nocy. Śnieżka jest nie tylko najwyższą wyniosłością Sudetów Karkonoszy, ale i najgęściej zabudowanym szczytem w polskich górach. Tak, tak, mało kto o tym wie. Chociaż schronisko nasze po polskiej stronie, słynne talerze czy UFO, są nieczynne. Podobno ma się to zmienić, bo już jest zapowiedziany remont tychże obiektów, tego obiektu, ale jednak póki co jeszcze nie możemy z niego korzystać. Kiedyś korzystano z budynków na Śnieżce w olbrzymiej ilości. Pierwszy budynek stanął na Śnieżce już w XVII wieku, co czyni go najstarszym obiektem wysokogórskim w kraju. Choć panujące warunki nie zachęcają, by człowiek przebywał na Śnieżce dłużej, mówiąc krótko, jest tam wysoko, zimno, wietrznie, to w XIX wieku na szczycie wyrosło niemalże prawdziwe miasteczko, ale także u jego podnóża, na równi pod Śnieżką. W pewnym momencie, w tymże nazwijmy to miasteczku, na Śnieżce mieszkało nawet 300 osób. Jak to było możliwe? Jak to się stało? To jest jedna z opowieści z sekretów Karkonoszy i na pewno ją kiedyś rozwiniemy. Pierwszego wejścia na Śnieżkę Sznekope do 1945 roku dokonał ponoć już w 1456 roku przemierzający Karkonosze wenecki kupiec z towarzyszami. Czego szukał? Szlachetnych kamieni? Może po prostu przygody? Nie wiadomo. W miarę regularne podejścia zaczęto odnotowywać od już XVI wieku. Szczyt był na tyle rozpoznawalny, widoczny, że w 1650 roku Szawgoczowie, panowie na zamku Chojnik, kynas tocząc z czeskimi Czerninami spór o granicę dóbr w Karkonoszach, postanowili podkreślić swoją pozycję, budując na Śnieżce kaplicę. To już historia, mam nadzieję, słuchaczom z Muzycznym Radiem na Szlaku znana, bo wielokrotnie przeze mnie przywoływana. Niezwykle ciekawa historia zabudowy Śnieżki do przeczytania, do znalezienia w sekretach Karkonoszy Iwo Łaborewicza. Jeszcze są inne, to pokrótce o nich. Nadeszła ostatnia marcowa noc 1906 roku. Choć w doliny śmiało wkraczała już wiosna, to na górze wokół Hampelbaude, czyli strzechy akademickiej na wysokości 1258 metrów, panowała sroga zima. Nagle około godziny 23 w schronisku pierwsi turyści poczuli dym. Wybuchła panika. Już na początku lata 1918 roku lokalna prasa informowała o wielu przypadkach choroby charakteryzującej się gorączką, zmęczeniem i kaszlem. Hiszpanka, bo o niej mowa, zaatakowała. Nie pomogli nawet laboranci, których umiejętności zielarskie należały do sztuk tajemnych. W górach zapadła kompletna cisza. I jeszcze kolejna historia. Rok 1927, 2 czerwca. Pogoda nie sprzyjała lotnikom. Na północnym niebie pojawiły się burze, wiał porywisty wiatr, północny wiatr. Start musiał się odbyć bezpośrednio nad stromym zboczem kotła Łomniczki. Miejsce rozbiegu było tak krótkie, że każdy błąd groził katastrofą. Pod koniec wojny do przesieki dotarły uratowane obrazy Jana Matejki. Profesor Lorenz niezwłocznie nadał telegram: odnalazłem Matejki, Batory, Rejtan, Unia. Przyspieszyć remont zachęty. Przywiezienie obrazów do Warszawy trzeba było jednak odłożyć w czasie. Dlaczego? O tym przeczytacie w sekretach Karkonoszy. Trzeba zostać świadkiem tych niezwykłych wydarzeń, sięgnąć po książkę, niech duch gór porwie cię na karkonoskie szlaki, do miast i wsi pełnych nieodkrytych historii. Dowiedz się, dlaczego do momentu powstania Huta Józefina w Szklarskiej Porębie była wielką atrakcją turystyczną, z jakiego powodu George Bidwell zamieszkał w Karkonoszach i gdzie Stanisław Tołpa odkrył unikatowe walory torfowisk. Zjedź ze skoczni w Karpaczu, odnajdź w Trutnowie zapomnianego twórcę samochodów i odkryj tajemnicę żlebów Ajkosza. Już ją odkryliśmy. Nie czekaj, daj się porwać ponad 30 niesamowitym historiom z sekretów Karkonosz. Tyle od wydawcy. Polecam. Iwo Łaborewicz. Nowość wydawnicza, kolejna, bardzo ciekawa. Sekrety Karkonoszy. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
1: Muzycznym Radiem na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.

Może delikatnie zmęczeni po porannej przebieżce, ale mam nadzieję usatysfakcjonowani. I to pod górkę, Running Up That Hill, Kate Bush, na dzień dobry w Muzycznym Radiu, 7 minut po godzinie 7. To niedziela, a niedzielne poranki między 7 a 8 upływają u nas pod znakiem spokojniejszej muzyki. Muzyczny relaks do godziny 8, jak zawsze. Zbyszek Deka, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Kaśka Sochacka, pokoje ciepłe mam nadzieję, bo na zewnątrz najcieplej nie jest, zresztą i dzień najcieplejszy nie będzie, raczej zimne zakończenie tygodnia z temperaturą, która ma po południu wynosić od 17 do 20 stopni. Więcej pogodowych szczegółów na pewno za kwadrans mniej więcej o 7.30, teraz na zegarach 7.16. Muzyczne radio The Carpenters.

Grupa The Cure z Robertem Smithem, która wystąpiła w tym roku w Polsce. Teraz grupa Kult, która wczoraj wystąpiła w Jeleniej Górze na inaugurację września jeleniogórskiego. Września, który trwa dzisiaj, szósty dzień września, niedzielny poranek, 7:24.

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Pogoda. Powiało chłodem, a właśnie powiało, to słowo klucz, bo dzisiaj nadal mocny wiatr z zachodu, z północnego zachodu, który dodatkowo będzie obniżać tą odczuwalną temperaturę, która i tak nie jest za wysoka, od 12 do 14 stopni w tej chwili. Popołudnie z temperaturą maksymalną w Kotlinie Jeleniogórskiej w okolicach 17 stopni, w Legnicy i Wrocławiu dochodzące do 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale i ono akurat za bardzo się zmieniać nie będzie. Zachmurzenie znów zmienne, bez opadów, z dużą ilością słonecznych chwil. Słońca naprawdę dzisiaj nie zabraknie. Mamy czyste powietrze. To skutek tego mocnego wiatru wiejącego już od jakiegoś czasu. Na Śnieżce tylko 3 stopnie na plusie. I średnia prędkość wiatru w granicach 70 km na godzinę, ale w porywach siła wiatru przekracza 100 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Jest 7:30, Matt Bianco z Basią Trzelewską.

0: Fragment ściany oczywiście za nami w urodziny Rogera Watersa, który kończy dziś 83 lata, współzałożyciel grupy Pink Floyd, co miało miejsce ponad 60 lat temu. Roger Waters, urodzony 83 lata temu. To już Michał Żebrowski z Anną Marią Jopek. Muzyczne radio jest 7.40.
1: Jest mróz za szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz. Jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

tkwić w myśli klejnot zaufania.

0: Michelama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
4: Jest 7:45, pora zatem na podsumowanie naszego kalendarium regionu.
5: Kalendarium regionu.
4: Czynimy to w każdą niedzielę. Pora podsumować tych kilka pierwszych dni września. Pierwsza data to 1 września, a rok 1542. Wtedy to w okolicach Jeleniej Góry pojawiły się stada szarańczy, niszcząc uprawy. W niektórych miejscach warstwy owadów na ziemi przekraczały 15 cm. W następstwie tej katastrofy zapanował głód. Teraz 2 września, rok 1937, rząd Czechosłowacji rozpoczął wtedy budowę we wschodniej części karkonoszy twierdzy Stachelberg koło Trutnowa. Twierdza ta była elementem linii umocnień na ówczesnej granicy z III Rzeszą. Twierdza jest dziś przekształcona w muzeum. 3 września roku 1824, a więc ponad dwa wieki temu, król Prus z rodziną przybył w Karkonosze i w pałacu w Karpnikach spotkał się z carem Rosji Aleksandrem II. Carowi towarzyszył wielki książę Mikołaj. 4 września roku 1513 Władysław Jagiellończyk, król Czech i Węgier, nadał kowarom prawa miejskie. Kowary były ważnym ośrodkiem produkcji metalurgicznej. Król polski Zygmunt August zakupił tu 2000 lów do muszkietów. 5 września, rok 1640, w trakcie wojny 30-letniej wojska cesarskie oblegają Jelenią Górę po 5 dniach oblężenia w wyniku podkopów i eksplozji ładunków prochu pod bramami. Miasto zostaje zdobyte. I 6 września, rok 1926, równe 100 lat temu pod Śnieżką w okolicy Domu Śląskiego rozpoczęto montaż elektrowni wiatrowej. Konstrukcja o wysokości 20 metrów i średnicy skrzydeł wiatraka 15 metrów była w stanie produkować prąd o mocy 44 kW na potrzeby schroniska. Niestety w styczniu następnego roku pod wpływem oblodzenia obiekt ten zawalił się.
5: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
4: Niedziela, 6 września, Muzyczne Radio. Dzisiaj 55. rocznica urodzin irlandzskiej wokalistki Dolores O'Riordan, niegdysiejszej wokalistki grupy The Cranberries, która zmarła w 2018 roku, a przyszła na świat w 1971, 6 września. The Cranberries.

0: Muzyczny relaks, jak zawsze w niedzielę w Muzycznym Radiu. Między 7 a 8 to The Cranberries w rocznicę urodzin Dolores O'Riordan. Za 9 minut godzina 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Bez utrudnień na głównych trasach Dolnego Śląska powodowanych wypadkami na szczęście, ale powinniśmy uważać m.in. na S5, szczególnie w rejonie Malina, gdzie trwają prace związane z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na S5 prowadzone jest również koszenie pasa drogowego na dość długim odcinku między Korzeńskiem a Widawą. Na A4 czy A18, na S3 czy na S8 spokój. W niedzielny poranek, bez zdarzeń, bez wypadków. Na mapach Targeo obserwujemy też spokój na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wszystko na zielono, czyli bez utrudnień, bez korków i przestojów. I oby tak pozostało. Gdyby jednak coś się zmieniło, będziecie mieli informacje z dróg o utrudnieniach, objazdach, kolizjach, korkach. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
2: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
4: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
2: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Grupa Toto w Muzycznym Radiu Turning Point, Muzyczne Radio w niedzielę 6 września, to pierwsza wrześniowa niedziela, jest 8.12.
1: Muzyczne Radio.
0: Coś w Karpaczu się dzieje, napisał do nas zaprzyjaźniony kierowca słuchający w tej chwili Muzycznego Radia i właśnie podróżujący tutaj po górskich miejscowościach Łukasz, któremu dziękujemy za przypomnienie, że mnóstwo rowerów w Karpaczu, drogi poblokowane, jak napisał. No wszystko by się zgadzało, bowiem jest po 8, a na 8 zaplanowano dzisiaj start do 14 edycji charytatywnego wyścigu rowerowego Rowerem na Śnieżkę, o czym wcześniej informowaliśmy. A tym razem wyścig rowerowy na Śnieżkę pod hasłem Pokonaj siebie, pomóż innym, bo wydarzenie promuje kolarstwo jako formę aktywności, rekreacji i sportu, ale przede wszystkim ma cel charytatywny. W tym roku organizatorzy zbierają środki na wsparcie młodych osób wchodzących w dorosłe życie po opuszczeniu pieczy zastępczej. I pieniądze mają pomóc m.in. w sfinansowaniu kursów zawodowych oraz opieki psychologicznej. Zawody zaplanowane są w godzinach od 8 do 11. Już się rozpoczęły. Szlaki turystyczne podczas zawodów pozostają otwarte. Na trasie pojawią się jednak zawodnicy oraz samochody pilotujące ich wjazd i zjazd. Prosi się zatem wszystkich turystów o zachowanie szczególnej ostrożności, o zwracanie uwagi na nadjeżdżających rowerzystów, stosowanie się do poleceń organizatorów służb porządkowych. Trasa wyścigu w granicach samego Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzi dziś przez Wank, Polanę, Strzechę Akademicką, Spaloną Strażnicę, Dom Śląski i Drogą Jubileuszową. Zawodnicy wjeżdżają na szczyt Śnieżki. 14. już edycja charytatywnego wyścigu rowerowego Rowerem na Śnieżkę trwa. Muzyczne Radio już prawie kwadrans po godzinie 8.00.

0: Muzyczne Radio.
1: Wczoraj Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy, było wietrznie na Wierzchowinie, o czym donosili zawodnicy. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, już rowerem na Śnieżkę i chyba zawodnicy znów będą musieli sprostać niełatwym warunkom atmosferycznym w górach. Ale słuchamy o szczegółach, łączymy się teraz z centralną stacją GoPro w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Piotr Maczuga, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No tak, dokładnie, w szczytowych partiach Karkonoszy i na Śnieżce w porannych godzinach, około godziny 8, temperatura plus 2,5 stopnia. I na Śnieżce wiatr zachodni 22 metry na sekundę. Widzialność ograniczona miejscami do 30 metrów, więc tutaj mamy całkowite zachmurzenie i mgła, aczkolwiek to zachmurzenie jest zmienne, w związku z tym będzie ta widzialność się zdecydowanie zmieniać w ciągu dnia. Na tą chwilę bez opadów, natomiast szlaki po nocy mamy i po opadach mamy mokre i śliskie. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 9 do 13 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, miejscami w ciągu dnia będzie silny. Widzialność dobra i bardzo dobra, zachmurzenie będzie zmienne. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. W późniejszych godzinach popołudniowych możliwe przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o szlaki, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Wszystkie szlaki są na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego otwarte. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek i dobrym zaplanowaniu wycieczki. Życzę dobrego dnia, bądźcie dla siebie życzliwi.
1: Wzajemnie wszystkiego dobrego i spokojnej niedzieli. Jest 8:20.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Pogoda. Okej, po szczegółowych informacjach od dyżurnego ratownika GOPR wiemy już, czego spodziewać się w górach. Wiemy, że tam dzisiaj chłód, na Śnieżce tylko 2,5 stopnia i silny wiatr, który potęguje odczucie chłodu. Ten wiatr jest też odczuwalny na dolnośląskich nizinach. Dziś jeszcze powieje, jutro dużo spokojniej. Na termometrach aktualnie od 12 do 15 stopni, maksimum przewidywane na dziś to 17 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, 20 stopni w Legnicy czy we Wrocławiu. Ciśnienie nie zmienia się, wynosi średnio 1024 hektopaskale, zachmurzenie będzie zmienne, w wielu miejscach świeci teraz słońce, jest pięknie, na chwilę zachmurzy się, ale raczej padać dziś nie powinno, powietrze, przy tym wietrze mamy bardzo czyste.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Reklama.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
6: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
7: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Dziś w programie Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu ruszamy do Leśnej. Miejsca, które większości z Was kojarzy przede wszystkim z Zamkiem Czocha. Okazuje się jednak, że historia tej części Dolnego Śląska skrywa znacznie więcej zagadek. Gościem dzisiejszego programu jest Szymon Surmacz, burmistrz gminy Leśna, ale przede wszystkim regionalista i pasjonat lokalnej historii. Porozmawiamy o tajemniczych obiektach, śladach II wojny światowej i miejscach, które wciąż czekają na dokładne zbadanie. Czy na terenie dzisiejszej gminy Leśna powstały podwaliny technologii, która wiele lat później pomogła człowiekowi stanąć na Księżycu? Jakie tajemnice mogą skrywać Leśna i jej okolice? Między innymi o tym w dzisiejszym programie.
8: Zamek Czocha ze względu na popularyzatorskie programy pana Włoszańskiego kojarzony jest jako twierdza szyfrów. Natomiast dzisiaj ludzie, którzy zajmują się tymi tajemnicami II wojny światowej, inżynierowie, którzy zajmują się też historią wojskowości, historią broni, to nie mają złudzeń, że Zamek Czocha w okolicach 1941-1945 roku był czymś, co można byłoby nazwać dzisiaj ośrodkiem research and development dla Luftwaffe, dla niemieckiego wojska, dlatego że w połączeniu z fabrykami, dzisiaj fabryka odlewnia Żeliwo-Baworowo i ówczesna fabryka Concordia, czyli fabryka włókiennicza, która były wtedy przekształcone na fabryki zbrojeniowe. Wspomagane to było wszystko siłami więźniów z obozu jenieckiego w Hartmannsdorfie. Hartmannsdorf to dzisiejszy Miłoszów. Była to filia obozu Grozrozen i ci więźniowie kuli sztolnie, może nie tak długie i nie tak słynne jak projekt Rize w okolicach Walimia. Natomiast kto wie, czy z punktu widzenia inżynierii i tajemnic, które już częściowo nie są tajemnicami, kto wie, czy ten nasz projekt leśniański, mimo że dużo mniejszy niż Rize, nie był nawet ważniejszy. W 2021 roku, jeśli dobrze kojarzę, jesienią, październik albo listopad, miesięcznik Odkrywca napisał o Leśnej, że było to dolnośląskie pindeminde. Nie było tutaj projektowane rakiety V1, V2, choć takie filmy, widziałem osobiście film taki na Discovery, to nie było V1, V2, natomiast były tutaj bezdyskusyjnie projektowane i produkowane prototypowe silniki odrzutowe do Messerschmittów, Comet, do torped i to była właśnie ta fabryka odlewnia w Baworowie plus fabryka zbrojeniowa w dawnej Concordii. Do dzisiaj, idąc ulicą Orzeszkowej w Leśnej, można przyjrzeć się tym starym budynkom fabrycznym z czerwonej cegły, widać na nich wyraźny kamuflaż maskujący.
7: Wspominał pan o tym, że były tajemnice, które już częściowo zostały rozwikłane, ale też takie, które są jeszcze do rozwiązania. Jakie są już częściowo rozwikłane i co jeszcze musimy odkryć?
8: No, rozwikłana jest na pewno ta tajemnica, że to nie szyfry, to nie szyfranci, to nie Abwera, tylko właśnie zakłady zbrojeniowe, że to były zakłady HWK Helmuta Waltera w Baworowie plus właśnie urządzenie nazywane pompą Waltera. Ja nie jestem inżynierem, więc powtarzam to, co przeczytałem w Odkrywce i to, co słyszałem na paru prelekcjach od osób, które się dużo lepiej na tym znają. To jest odkrycie bodajże z 2016 roku, gdzie odkryto taką zaślepioną kawałek poddasza i wyciągnięto stamtąd, na Zamku Czocha właśnie, wyciągnięto stamtąd bardzo dużo różnych artefaktów, zarówno porcelanę, jakieś materiały, jakieś dokumenty, ale także właśnie części do urządzenia technicznego. Były to części silnika odrzutowego i później z tego, co widziałem, co pokazywały te prezentacje inżynierów z Czech, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie, którzy są i historykami, i inżynierami jednocześnie, nie mają złudzeń. To jest prototyp urządzeń, które stały się później w Ameryce podstawą do programu Apollo. I zacytuję tutaj jeszcze raz miesięcznik Odkrywca, który napisał wprost: to w Leśnej były pierwsze kroki człowieka na Księżyc.
6: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Thank you.

0: Więc tyle wiemy, ale na przykład nie wiemy tego, w jaki sposób te dokumenty pojawiły się w Ameryce, czy było to z niejakim von Braunem, czy pojawiły się w inny sposób, czy ktoś na tym zarobił, czy to byli mieszkańcy Leśnej, czy to są ostatnie tajemnice i jedyne. Do tej pory nie wiemy na przykład, dokąd prowadziły te sztolnie. Dzisiaj w dwóch tych płytszych sztolniach, jedne po drodze między Leśną a Świeciem, drugie w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki na Baworowie, w odlewni żeliwa. Są to takie dość płytkie sztolnie, obie zamknięte kratami. Tam mamy rezerwat Natura 2000, rezerwat nietoperzy, no ale mamy też dość znaną w świecie eksploratorów sztolnię w miejscowości Miłoszów, właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie tego obozu Gross-Rosen, tej filii Gross-Rosen. I zdjęcia, które pojawiły się kiedyś opublikowane przez czeskich odkrywców, pokazują, że jest to bardzo długa sztolnia, wymurowana cegłą, częściowo, być może nawet dzisiaj całkowicie zalana. I jeśli dobrze się orientujemy, to tam w okolicach właśnie Miłoszowa, pomiędzy Miłoszowem a Leśną, też w miarę w sąsiedztwie fabryki Concordia, tutaj jeszcze jest prawdopodobnie nie jedna sztolnia, nie jedna tajemnica do wykopania albo odkrycia. Sądzę, że prawnie, nie jestem tu fachowcem, nie jest to łatwe zadanie, ale może dożyjemy kiedyś czasów, w których no, Leśna stanie się faktycznie dużo, dużo bardziej znana z tego krótkiego okresu II wojny, bo było tu bezdyskusyjnie bardzo ciekawie.
1: Myślę, że nie tylko prawnie, ale też organizacyjnie, logistycznie to zawsze jest przedsięwzięcie, żeby dotrzeć do takiego obiektu. Czy tutaj od końca II wojny światowej realizowano jakieś prace badawcze? Może na przykład przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych tutaj działało? Może inne jakieś współczesne akcje eksploracyjne dochodziły tutaj?
0: Znaczy, no ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy były i ile ich było wcześniej gdzieś w tym okresie po II wojnie światowej. W ostatnich latach jedynie wiem, że zgłaszane były jakieś badania robione przez magazyn Odkrywca, przez Łukasza Orlickiego i oni właśnie szukali, czy nie wiem na ile eksplorowali, bo nie rozmawiałem z nimi od tamtej pory, ale wiem, że mieli plany właśnie dotyczące tych sztolni w Miłoszowie. To jest właśnie rzecz do odkrycia i być może do przebadania i trudno mi powiedzieć dlaczego, może dlatego, że trochę jesteśmy w cieniu tego słynnego Walimia, złotego pociągu, tak? U nas o złotym pociągu się nie mówi, dokumentacja być może pojechała do Ameryki, ale co jeszcze możemy tutaj odnaleźć, trudno powiedzieć. Mnie szczerze mówiąc dużo bardziej ciekawiłyby właśnie takie artefakty jakiejś inżynierii niż pamiątki historyczne. Tych też pewnie mamy wiele do odkrycia. To legendy o tym, że jakieś te bursztynową komnatę to chyba już jest w 300 czy 400 lokalizacjach w Polsce, no ale właśnie takie miejsca, czy w Zamku Czocha, czy w innych, może gdzieś w fundamentach tych fabryk, no tego nie wiemy, tak? To wiemy jedynie, że Leśna Marklisa w tamtym okresie, tak nazywała się nasza miejscowość, była no takim niepozornym miasteczkiem na końcu świata, właśnie trzeba było tu przejechać przez rzekę, jakieś lasy, jakieś jeziorko i właściwie nikt nie wpadł na to, że jest to na tyle zaciszne i ciekawe miejsce, że można tutaj, właśnie inżynierowie mogli sobie śmiało, spokojnie, z daleka od wojennego zgiełku projektować no, broń, która teoretycznie miała zwojować świat, no w praktyce no, coś z niej jednak wyrosło, tak? Skoro udało się za jej pomocą podbić księżyc.
1: Podziemia, a zarówno w Miłoszowie, jak i w Leśnej, no to obiekt, który w środowisku eksploratorów, no to znane obiekty. Chociażby Hans-Walter Wichert w swojej książce wspominał o tych obiektach. Panie burmistrzu, był pan osobiście w nich?
0: Nie, znaczy w tych płytkich tak, ale tylko dosłownie tyle, ile się da wejść. Nie byłem. Bardzo bym chciał kiedyś zwiedzić te sztolnie miłoszowskie, znam tylko ze zdjęć. Nie miałem takiej możliwości. W ogóle takich miejsc do zwiedzania, które są jakimś tam sensie tajemnicą albo ciekawostką, to jest znacznie więcej, bo tutaj skupiliśmy się na tych drugowojennych historiach. Dla mnie, jako też człowieka z taką, nazwijmy to, zajawką na inżynierię, na zabytki techniki, fascynującą jest historia obu Zapór Leśniańskiej i Złotnickiej.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
4: Po reklamie.
5: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Cała historia budowania wielkiego projektu profesora Otto Ince, który miał najpierw objąć ponad równe 100 zapór w Sudetach. Ostatecznie wbudowano ich 24. Dwie z nich są na terenie naszej gminy, w tym najstarsza, pierwsza zapora właśnie leśniańska, 1905-1906 rok. Zaraz w kolejnych latach postawiono na niej elektrownię wodną, która do dzisiaj te same poniemieckie maszyny produkują prąd nieprzerwanie od 1906 albo 1909 roku. Tauron podaje 1909, jak dziś czytałem, że 1906. Ale jakby nie patrzeć, czy 6 czy 9, jest to najstarsze odnawialne źródło energii w Polsce. I szkoda mi trochę, że można tam wejść, w tej chwili to już nawet ja nie mogę, ale były takie momenty, gdzie takie zamknięte wycieczki organizowane przez Tauron wchodziły. To jest naprawdę fascynujące patrzeć na to, jak te turbiny nieprzerwanie od 120 lat produkują prąd. Dzisiaj dużo się mówi też w kontekście tej tragedii ekologicznej, która dotknęła jezioro Pilichowickie, o zaporach, ale to jest obiekt z tych samych czasów i podobny remont czeka też nasze jezioro Złotnickie, nie jezioro, tylko zaporę Złotnicką, więc myślę, że tutaj Tauron i firmy, które to będą robić w przyszłym roku albo w następnym roku, będą dużo lepiej do tego przygotowane, ale to jest kolejna sytuacja, w której będzie można pospacerować po suchym dnie jeziora, patrząc na wysoką, na ponad 20 metrów zaporę, tak, licząc od dna. Niesamowite obiekty inżynierii z tego samego okresu, to trochę wcześniej, tak, bo tu mamy przełom XIX-XX wieku, kiedy były te decyzje podejmowane o ich budowie. I pod tym względem takich właśnie zabytków przemysłowych, Leśna, mimo że malutka, ma co pokazać. A gdzie historia średniowieczna, a gdzie historia rzemiosła, tkactwa, tworzenia koralików, perkalu, perły leśniańskie, skójka perłopław, Margaritera, która żyła w Kwisie. Do dzisiaj można obejrzeć biżuterię perłową w prywatnym muzeum Słomiany Dwór, pod warunkiem, że jest otwarte. Tutaj warto się z właścicielami zawsze umawiać. Więc takich historii, ciekawostek mamy tutaj dużo więcej. Myślę, że grubo poza zakres tej audycji, więc trzeba do Leśnej przyjechać i trochę pozwiedzać, posłuchać.
1: Bez wątpienia Leśna to jest perła do odkrycia. Jest wiele różnego rodzaju też kwestii, o których chociażby poza mikrofonem rozmawialiśmy a propos na przykład wieży astrologicznej.
0: Tak, tak. Wieża, tak. To jest akurat już nie samo miasto Leśna, tylko obręb naszej gminy, miejscowość Pobiedna, w której prześwietna historia pałacu w Pobiednej i jego właściciela Adolfa Traugota von Gersdorfa, żyjąca, można powiedzieć, ikona oświecenia, twórca Górnoużyckiego Towarzystwa Naukowego, które swoją siedzibę właśnie miało trochę w Görlitz, trochę tutaj. Człowiek, który miał ogromny udział w badaniach mineralogicznych, kosmicznych, w badaniach astronomicznych. Zostało po nim masę materiałów, które do dzisiaj można obejrzeć w Domu Śląskim w Görlitz, po niemieckiej stronie. No w Pobiednej został niszczający pałac w rękach prywatnych, plus kilka takich pamiątek jak tablica wspominająca von Gersdorfa i wieża Mont Plaisir, wieża obserwatorium, dawne obserwatorium astronomiczne, która w tej chwili w rękach Fundacji Luzacja Silesia, czy Silesia Luzacja, Prosilesia Prosilesia Luzacja ma szansę na to, żeby zostać odbudowana i żeby wrócił tam ruch turystyczny. Trzymam za ten projekt kciuki, żeby się udało.
1: Ja też oczywiście trzymam. Wspominał pan o niedawnym odkryciu w Zamku Czocha pewnego rodzaju skarbu historycznego. A czy przychodzi panu na myśl jeszcze jakieś tego typu znaleziska, skarby, depozyty prywatne, bądź niekoniecznie, które zostały odnalezione na temat gminy, w której goszczę?
0: Podobno było ich bardzo dużo, ale to by trzeba było popytać prywatnych kolekcjonerów, których zarówno w samej gminie Leśna, jak i w okolicy, w gminie Olszyna, w gminie Lubań, w mieście Lubań jest wielu.
5: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Widziałem szczątki tylko tych kolekcji, dostałem kilka kserówek, może kilkadziesiąt kserówek właśnie zarówno dokumentacji na przykład z czasów tej II wojny światowej dotyczących Messerschmittów, MS-163 Comet czy innych. Tutaj ja mam trochę żal, nawet powiem tutaj, bo niektórych ludzi bardzo szanuję, lubię, ale mam trochę żal o to, że te wszystkie prywatne kolekcje nie są w żaden sposób upubliczniane, a powinny być. Albo są upubliczniane okazjonalnie, tak, że właśnie jest jakaś tam wystawa czasowa, gdzie możemy tu obejrzeć jakąś broń. Marzy mi się zbudowanie jakichś większych takich obiektów o charakterze muzealnym, albo najlepiej takiego, że jeszcze żyjącego muzeum, gdzie można by było warsztatowo poprowadzić może jakieś escape roomy, tak, przecież to jest tak genialny temat na te tajemnice, na to, żeby to odkrywać w sposób taki interaktywny metodami na przykład escape roomów bazujących nie na historiach, potworach, demonach, trupach, tylko na historiach wojen, szpiegów, tak właśnie inżynierów uciekających stąd, pakujących w popłochu dokumentacje, porzucających jakieś dokumenty radzieckich żołnierzy, którzy je odkrywają i tak dalej. Tutaj można wymyślić setki fascynujących historii fabularnych, które mogłyby tą naszą historię popularyzować. I nie wątpię, że tych artefaktów w prywatnych kolekcjach są setki, jeśli nie tysiące. Ja osobiście widziałem zapewne ułamek tych kolekcji. Jak ktoś będzie słuchał, to może koledzy zajmujący się historią, mieszkający tutaj od urodzenia, ja tu jestem napływowy, towar napływowy, pasjonat, ale nie miałem nigdy możliwości dotarcia do tych prywatnych kolekcji, no to pomyślcie, bo może warto byłoby kiedyś faktycznie się tym pochwalić dla waszego dobra i dla dobra publicznego, który tutaj dla mnie jest kluczowy.
2: Panie burmistrzu, na koniec, gdyby pan miał jedną opowieścią niedługą zachęcić do przyjazdu do gminy Leśnej, jaka to historia by była?
1: No w kontekście historycznym to myślę ten lot na Księżyc, to już dzisiaj opowiedziałem, bo to jest, ja już to testowałem wielokrotnie i można ją zacząć od strony Ameryki, tak? Czy wiesz, gdzie zaczął się projekt Apollo i dlaczego? Można zacząć to tak, jak ja opowiedziałem na początku tej audycji, że odkryto po prostu urządzenie, które metodą inżynierii stwierdzono, że to jest dokładnie ten mechanizm odrzutowy, dzięki któremu człowiek poleciał na Księżyc. To robi wielkie wow, tak? Bo my chyba jako ludzkość lubimy takie właśnie grube wyzwania. Jak się pokaże w tym miejscu, był pierwszy krok człowieka na Księżyc, to robi takie naprawdę duże wrażenie. Ale też jest inna historia, jeżeli bym na przykład spotkał miłośników, powiedzmy, Dzikiego Zachodu, Indian, albo jakichś podbojów, tak, kolonializmu, czegoś takiego, no to opowiedziałbym im historię całego tego regionu, który słynął z tkania doskonałej jakości tkanin lnianych, tkanin jedwabnych, jedwabno-pochodnych, czy bardzo delikatnej bawełny. Ten cały obszar był po prostu takim zagłębiem, gdzie produkowano doskonałej jakości tkaniny i doskonałej jakości taką sztuczną biżuterię, która potem prawdopodobnie gdzieś przez rynki w Dreźnie, Pradze, tak, była dalej sprzedawana w świat i okazała się, że na nich Amerykanie budowali też swoją potęgę gospodarczą.
2: Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolebkę podboju kosmosu.
1: Miejsca, I podboju Ameryki,
2: to zapraszamy do gminy Leśnej, do Zamku Czocha i dziękuję panie burmistrzu za spotkanie. Szymon Surmacz, gość programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dziękuję również za uwagę i zapraszam serdecznie do Leśnej.
3: To wszystko w dzisiejszym programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Moim gościem był Szymon Surmacz, burmistrz gminy Leśna i regionalista, z którym odkrywaliśmy mniej znane historie tej części Dolnego Śląska. Jak się okazuje, okolice Leśnej to nie tylko Zamek Czocha. To również ślady wojennej produkcji, tajemnicze obiekty, historie związane z rozwojem technologii i miejsca, które nadal pozostawia badaczom wiele pytań. A my słyszymy się za tydzień w kolejnym programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Krzysztof Wojtas, do usłyszenia.
0: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
4: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
3: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
5: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
3: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.

0: Koniec tygodnia, chłodny raczej.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: A największy chłód w górach. Posłuchajmy szczegółów. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia. Raz jeszcze Piotr Maczuga, dyżurny ratownik. Witamy.
3: Dzień dobry. No tak, faktycznie ten chłód w górach jest dość mocno odczuwalny. Na Śnieżce około 8 było 2,5 stopnia, teraz mamy raptem 3. Jeśli chodzi o wiatr w górnych partiach Karkonoszy, zachodni dochodzący do 22 metrów na sekundę, teraz porywy na Śnieżce zdecydowanie niższe, około 10-15 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, mam zachmurzenie pełne, występuje mgła, więc widzialność miejscami ograniczona do 30 metrów. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy, to teraz w Jeleniej Górze mamy 17 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, dobrą i bardzo dobrą widzialnością, zachmurzenie jest duże, zmienne, ten wiatr powoduje, że ono się zdecydowanie zmienia. W ciągu dnia mogą występować niewielkie opady deszczu. Szlaki i w górnych, i w dolnych partiach Karkonoszy są mokre i śliskie, więc proszę zwrócić na to uwagę. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu wycieczki, odpowiednim wyposażeniu i zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze i bądźcie dla siebie życzliwi.
0: Jeszcze raz bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Kwadrans po godzinie 9.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Wczorajsze muzyczne emocje na błoniach jeleniogórskich na inaugurację września jeleniogórskiego mieszały się chwilami z emocjami pogodowymi, ale publiczność gromko odśpiewała przeboje kultu, w tym piosenkę Baranek, o którą prosi dziś Lucyna. A która zresztą przypomina, że zgromadzona publiczność w deszczu gromko śpiewała i tę piosenkę, którą Lucyna dedykuje Marioli i Krzysztofowi. Pozdrawiamy. Zamówienia dziś do godziny 15:00.

0: 9:23, niedziela z Muzycznym Radiem.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Póki co odpukać, wciąż bez doniesień o wypadkach czy zdarzeniach na głównych dolnośląskich drogach. Spokój na A4, A18, na S-kach S3, S5 czy S8. Jeżeli gdzieś spodziewać się utrudnień, to raczej związanych z prowadzonymi pracami, a może bardziej nawet planowanymi niż prowadzonymi na po weekendzie, na poniedziałek. Tak to ma miejsce na przykład na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie od jutra w kilku miejscach planuje się właśnie pracę przeglądowo-serwisowe, utrzymaniowe, na przykład na pasie awaryjnym, związane z czyszczeniem wpustów obiektów inżynieryjnych, jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bez utrudnień w ciągu głównym na autostradowej obwodnicy Wrocławia. No ale na pewno trzeba będzie tam zachować ostrożność, szczególnie przy poniedziałku, przy wzmożonym ruchu. A przy weekendzie natknąć się można oczywiście tu i ówdzie na utrudnienia związane z prowadzonymi imprezami, na przykład tymi sportowymi. Chwilę w korku trzeba było odstać na przykład w Karpaczu, bo w okolicach godziny 8 startował kolejny wyścig, kolejna edycja wyścigu wjazdu na Śnieżkę, czyli rowerem na Śnieżkę. Ten wyścig ma potrwać do godziny 11, więc na pewno jeszcze można się spodziewać jakichś utrudnień związanych z powrotami z góry, ze szczytu właśnie rowerzystów. Uważajcie na siebie, uważajcie na innych użytkowników dróg, w razie czego dzielcie się informacjami z dolnośląskich tras. Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Było samochodem, to teraz samolotem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

Muzyczna Rady 9.36, pierwsza wrześniowa niedziela. Nasze utwory i wasze muzyczne zamówienia. Wiesław przypomina, że 40 lat temu powstał utwór Zbigniewa Wodeckiego Z Tobą Chcę Oglądać Świat, zaśpiewany ze Zdzisławą Sośnicką. Dzieli się też z nami informacją, że 77 lat temu urodziła się jego mama, mama Teresa, najważniejsza wraz z tatą osoba w życiu. I chciałbym mamie właśnie dzisiaj zadedykować ten utwór, życząc jej zdrowia, pogody ducha. Do życzeń oczywiście i my się przyłączamy. Pozdrawiamy serdecznie. Jest 9.37. Z Tobą chcę oglądać świat.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: From Ibiza to LA.

0: Muzyczne radio w niedzielę, wczoraj w Jeleniej Górze Kult, za dwa tygodnie w Jeleniej Górze, a konkretnie w jeleniogórskich cieplicach Zalia z Piotrem Roguckim, no bo ruszy kolejna edycja Festiwalu Światła.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.
0: A dzisiaj Zalia u nas z hit-typem zatytułowanym Daj mi znak.

Muzyczne Radio 6 września, za 9 minut godzina 10, wśród piosenek, o które dzisiaj prosicie, między innymi Money Pink Floyd, utwór, który sobie zażyczyła Dorota. No nie wypada odmówić w urodziny Rogera Watersa, o których już dzisiaj przypominaliśmy, zarówno autora tekstu tej piosenki, jak i kompozytora muzyki. 83. zresztą urodziny Rogera Watersa.

0: reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
5: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
6: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
6: Dużo wyciągniemy lekcji, wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
4: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buskową.
7: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
9: Skoda.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.

rodzinne słuchanie muzycznego radia. Dlaczego nie, skoro niedziela, skoro jest szansa spotkać się z najbliższymi, ale przy okazji posłuchać nas jest nam przemiło. Family Man, Mike Oldfield, muzyczne radio wśród piosenek zamówionych dzisiaj przez naszych słuchaczy. Autobiografia Perfektu. Cieszy nas, że sięgacie po takie klasyki. Potem sięgnęła dzisiaj Krystyna. Dziękujemy.

0: Muzyczne radio.
1: Muzyczne doznania. Powietrzne doznania, bo i na takie jest dzisiaj szansę. Będziemy mieli dzisiaj dla was nie lada atrakcję powietrzną właśnie. Lot helikopterem dzisiaj do rozdania w Muzycznym Radiu, zresztą nie jeden, jeszcze nie teraz. Bądźcie czujni, bądźcie z nami, na pewno przed godziną 13 dziś ktoś będzie miał szansę przelecieć się helikopterem, przelecieć się za tydzień, w weekend, czy w sobotę, czy w niedzielę 12 bądź 13 września. Spojrzeć na świat z góry, spojrzeć konkretnie na festiwal z góry, a ten festiwal to Polish Power Festival odbywający się w Męcince w najbliższy weekend, za tydzień w powiecie jaworskim. W ramach tego festiwalu w sobotnim programie m.in. zakończenie sezonu motocyklowego z korowodem motocykli z całej Polski, ze wspólną zabawą, z konkursami, z klimatami rzeczywiście motocyklowymi, strefą fanów dwóch kółek. Będą też mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, będą koncerty zespołów, na przykład Bad Trip czy Farba, który powinniście kojarzyć chociażby z piosenką Chcę tu zostać. Gościem specjalnym sobotniej imprezy będzie Andrzej Gołota, podobnie zresztą jak i w niedzielę. Tam też można się go spodziewać. W niedzielę finał Pucharu Polski Strongman Tiberian Team. Będzie też zlot klasyków, bieg na górę Górzec, szczęśliwa siódemka po wygasłym wulkanie. Też koncert Karoliny Marczyńskiej, no największe wesołe miasteczko w regionie, na które będziecie mogli spojrzeć z góry, jak powiedziałem. Z pokładu helikoptera, bo u nas dzisiaj dwa takie loty do wygrania w Muzycznym Radiu przed godziną 13. Poznacie szczegóły. Warto zapamiętać nasz numer telefonu 757-646-646. Jest 10:22, my wracamy do muzyki.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.

0: stars on it. Muzyczne Radio Lato.
1: Super Power to piosenka Edyty Górniak, o którą prosi dziś Karolina. Muzyczne Radio za 23 minuty 11.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: Muzyczne radio, wciąż lato, chociaż to już wrzesień, a właśnie to wrzesień, to czas dożynek. Wczoraj na dożynkach wojewódzkich wieniec powiatu kamiennogórskiego z gminy Kamienna Góra, sołectwo Czadrów, otrzymał pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to dobrze się składa, bo zapraszamy Was na dożynki gminne do Pisarzowic. Na imprezie zostanie zaprezentowanych 13 wieńców dożynkowych, w tym właśnie tego nagrodzonego. Będą występy muzyczne, zabawy, konkursy dla najmłodszych. Imprezie ma towarzyszyć piknik Polskie Mleko. Będzie mnóstwo konkursów z nagrodami, będą degustacje znakomitych produktów na bazie pysznego polskiego mleka. 12 września, czyli za niecały tydzień, w sobotę, w najbliższy weekend, w Pisarzowicach dożynki gminne Pisarzowice w powiecie kamiennogórskim. Zapraszamy już teraz. Muzyczne radio, słuchacie nas za 18 minut, godzina 11.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Tom Grennan za Kwadrans 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Zalia z piosenką Daj mi znak.

Daj mi znak, piosenka, która będzie powracać. Ja też wrócę jutro o poranku. Za dzisiaj dziękuję. Za chwilę u nas Marillion z piosenką o zapachu i w kolorze lawendy. A potem Robert Plant, I Believe. To specjalne zamówienie od Kasi z Zgorzelca. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
5: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
6: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
5: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
6: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
5: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
4: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.

0: ciebie też bardzo. No i oczywiście męskie granie. Orkiestra Kwadrans po godzinie 11.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I w końcu niedziela, szósty dzień września, no i przede wszystkim moment, który pozwala złapać nam trochę oddechu po naprawdę ciężkim pierwszym tygodniu. Patryk Łasica, dzień dobry, witam was na falach Muzycznego Radia. No i dobrze się składa, bo niezależnie od tego, czy dziś odpoczywacie, pracujecie, może sprzątacie, to jeśli chodzi o muzykę, wybieracie ją sami, także telefony w dłoń i czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio, w naszej aplikacji mobilnej, gdzie możecie wysłać wiadomość głosową pod telefonem 757-646-646 albo adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl. Oprócz tego dziś także konkurs i to nie byle jaki, który będzie wymagał od was refleksu, aby zadzwonić w odpowiednim momencie, także wiedzy, ale mogę powiedzieć dość oczywistej. Wszystko w związku z imprezą Polish Power Festival Męcińce, która odbędzie się 12 i 13 września. Są to zawody strongmanów. Do rozdania mam dla was dwa vouchery na przelot helikopterem dla jednej osoby. To do wykorzystania tylko podczas trwania imprezy. No i wydaje mi się, że jeśli to wam podpowiem, to nikt mi głowy tutaj nie urwie. Warto zapoznać się z tym, kto będzie brał udział w zawodach. To może być przydatne. Konkursu spodziewajcie się po godzinie 12, a teraz spodziewajcie się piosenki dnia, w której wybierzemy się prosto do Ekwadoru. Przed nami Wiser, Elis Morias, Eyes on Me.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Watch closely.

0: Class, Kajak, no i By the Lake.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Z okazji urodzin oraz imienin dużo zdrowia, szczęścia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Dla Beaty z Niemiec życzy Stanisław ze Starego Jawora oraz dla Gabrysi. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia, pozdrawiam Muzyczne Radio, bardzo dziękuję.
0: To my dziękujemy za taką aktywność. Telefon w studio nie przestaje dzwonić. No i oczywiście pozdrawiamy Ciebie, Stanisławie, także dzisiejszą jubilatkę i solenizantkę. Beato, niech się spełni wszystko, o czym marzysz. Najlepsze życzenia od całej redakcji Muzycznego Radia. No a teraz specjalnie dla Ciebie zagra Savage, Only You.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2020. 30.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
1: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Opowieść o Tedycy Bartosiewicz. Minęła godzina 11.30, no i czas leci ekspresowo. I też a propos, przed nami propozycja od Pawła, który życzy wszystkim słuchającym miłej niedzieli. I dla wszystkich miłośników muzyki filmowej dedykuje Time Hansa Zimmera. Posłuchajmy więc ale rearanżu Alsona.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

0: Maria Popsing, here for you.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tutaj dla Was, no i oczywiście jesteśmy dla Was o każdej porze dnia i nocy, a teraz pora idealna na spotkanie z naszym dzisiejszym hit typem. Prosto z naszego polskiego podwórka Zalia i Daj Mi Znak. A jeśli Wy czekacie na znak odnośnie konkursu Strongman i voucherów na lot helikopterem, które leżą u mnie w studio, to przypominam, że warto przypomnieć sobie, kto będzie brał udział w tegorocznych zawodach w Męcińce. Finał już po godzinie 12, a teraz Zalia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Chaos Mats Emirat is Stupid, a teraz propozycje od Piotra z Legnicy. Pozdrawiamy cię, dziękujemy, no i witamy Toma Gregory.
1: Muzyczne radio.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Make it right, Tom Gregory. No i tuż przed podróżą na hit planetę jeszcze jubileusz i to nie byle jaki, bo z okazji 70-lecia małżeństwa. Właśnie tyle lat ze sobą są pan Stanisław i pani Lila. Od Grzegorza i Ilony przesyłamy wam najlepsze życzenia. Myślę, że to jest idealny przykład prawdziwej miłości, kawał życia ze sobą. W imieniu redakcji Muzycznego Radia życzymy wam kolejnych 100 lat w zdrowiu. No i posłuchajmy Krzysztofa Krawczyka, bo jesteś ty.

0: Radio Lato.
1: Bo jesteś ty.
2: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
7: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
8: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
7: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
7: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
6: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
9: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
6: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
9: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
6: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
10: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
6: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
3: Po reklamie.

0: 2009, David Guetta, Estelle, no i One Love. The best of Hit Planeta. Albo i nasz niedzielny wehikuł czasu. Najlepsi z najlepszych, którzy grali dla nas przez ostatnie 3 dekady, także spodziewajcie się masy emocji. Przypominam także o finale konkursu na telefon, który już za moment, gdzie do rozdania mam dla was 2 vouchery na lot helikopterem. Przy okazji zawodów Strongman Polish Power Festival w Męcińce. Te odbędą się 12 i 13 września. No i to właśnie podczas festiwalu będziecie mogli wsiąść do helikoptera i pooglądać wszystko z lotu ptaka. Podpowiedź, jeśli ktoś do konkursu się szykuje, to oprócz dobrego zasięgu potrzebna będzie także wiedza odnośnie uczestników tegorocznej edycji. Warto to sprawdzić. Tak jak warto sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia, która właśnie teraz zaprezentuje się przed nami, a w niej Wiser, Elise Morias, Eyes on Me, Ecuador.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
3: Watch closely.

0: Kasia Krich, będę robić nic, no chyba, że macie w planach finał Pucharu Polski Strongman w Męcińce, to już przy okazji najbliższego weekendu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jednocześnie to ten moment. Rozdajemy dziś dwa pojedyncze bilety na lot śmigłowcem do wykorzystania 12 lub 13 września. To wszystko podczas Polish Power Festival w Męcińce. No i jeśli się do nas dodzwonicie, to z lotu ptaka zobaczycie festiwal, gdzie ziemia dosłownie zadrży od nadmiaru testosteronu. A co czeka na was na dole, kiedy już bezpiecznie wylądujecie? W sobotę huczne zakończenie sezonu motocyklowego z wielkim korowodem maszyn, także mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny. No i to trzeba zobaczyć. Będą także koncerty zespołów Bad Trip i Kopra. W niedzielę finał Pucharu Polski Strongman Tiberian Team. Zawody poprowadzą sędziowskie legendy takie jak Jarek Dymek, Ireneusz Kuraś, do tego także zlot klasyków, bieg na górę Górzec i koncert Karoliny Marczyńskiej. Będą także goście specjalni, m.in. Andrzej Gołota czy wicemistrz świata strongman Mateusz Kieliszkowski. No i oczywiście największe wesołe miasteczko w regionie, także potężna strefa gastro z burgerami, z food truckami, żeby uzupełnić kalorie po tych wszystkich emocjach. I najważniejsze, pytanie konkursowe. Aby zdobyć bilet na ten podniebny rejs, musicie dodzwonić się do mnie 757-646-646 albo z końcówką 645, no i poprawnie odpowiedzieć na jedno pytanie. Wymieńcie nazwisko jednego zawodnika, który weźmie udział w wielkim finale Polski Strongman w Męcińce. No i witamy pierwszego słuchacza albo słuchaczkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność?
2: Teresa.
0: I pani Tereso, jaka jest odpowiedź na pytanie?
2: Tyberiusz Kowalczyk.
0: W tegorocznym niestety nie udało się, także prosimy spróbować ponownie, no i dajemy szansę drugiej osobie. Dzień dobry, z kim się słyszymy?
3: Witam, Grzegorz Skowar.
0: Witamy, Grzegorzu.
3: Paweł Piskorski. Paweł.
0: Paweł Piskorz, jak najbardziej. Gratulujemy. Voucher wędruje do ciebie. Proszę, zostań ze mną.
3: Dzięki, wygrałem!
0: Są emocje. Zostań ze mną, proszę, za moment wyjaśnię, jak ten voucher odebrać, a teraz dajemy szansę kolejnej osobie. Dzień dobry, witam serdecznie, Muzyczne Radio. Halo, halo? Jednak się nie udało, spróbujemy raz jeszcze. Dzień dobry, witamy. Jaka jest odpowiedź? Halo, halo?
4: Halo, halo.
0: Jesteśmy na antenie, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź na pytanie?
4: Witam serdecznie.
0: Proszę słuchać w telefonie, nie w radiu, bo jest opóźnienie dosyć duże.
4: Okej, dobra. Może być Rafał Sojc, jeżeli chodzi o zawodnika.
0: Gratuluję, odpowiedź jest poprawna, także obydwa vouchery rozdane i to ekspresowo. Proszę zostań ze mną na antenie za moment, wyjaśnię, jak je odebrać. Pozostałych słuchaczy uczulam na koncerty też, ale przede wszystkim na konkursy w Muzycznym Radiu, bo będzie ich jeszcze wiele, a my powróćmy na hit planetę. Przed nami Superbus i Lola.
1: The best of hit planeta.

0: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
4: Skoda.
5: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 12.30.
6: Pogoda.
7: I cóż powiedzieć, no jeszcze na początku września synoptycy przewidywali nawet 43 stopnie w cieniu, no ale na chwilę obecną ten scenariusz wydaje się być mało prawdopodobny. Czuć, że jesień u bram, jeśli chodzi o temperaturę w naszym regionie, wynosi ona obecnie 19 stopni, to wartości średnie. Maksymalne prognozowane są na 20 na plusie w cieniu, no i nie wszędzie będzie tak sprzyjająco, bo przykładowo jeśli odpoczywacie w Świeradowie Zdroju, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, to tam na termometrach maksymalnie 16 stopni. Wiatr jest intensywny w porywach do 45 km na godzinę, wieje w kierunku południowo-wschodnim. Na szczęście cały czas będzie tracił na porywistości. Ciśnienie wysokie na barometrach 1025 hektopaskali i będzie jeszcze wyższe, bo cały czas jest w trendzie wzrostowym. Słońce zachodzi dziś o godzinie 19.26, w nocy około 12 stopni. Jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, to niestety dominacja chmur, ochłodzenia także od 18 do 19 stopni. Pojawi się także deszcz, za wyjątkiem wtorku, gdzie na termometrach ujrzymy nawet 28 stopni w cieniu i prawdopodobnie pojawi się także dużo słońca. Powróćmy teraz na hit planetę. Tutaj czeka na nas Kylie Minogue i Red Blooded Woman.

0: Hit Planeta.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Po reklamie.

0: moc emocji i igranie z ogniem. Gravitationals zbliża się kwadrans do godziny 13, czyli moment idealny na spotkanie z Zalią, która zaprezentuje się dziś w bardzo melancholijnym wydaniu. Przed nami Daj Mi Znak.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
5: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
4: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
6: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
4: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Indios Bravos. Tak, to tak.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i powracamy do domu, czyli niedzielnego Best Of, które współtworzycie razem z nami. No i nadal czekamy zniecierpliwieni na wasze propozycje, dedykacje, życzenia. Możecie napisać do nas na Facebooku Muzyczne Radio pod adres e-mail emisja@muzycneradio.pl, nagrać się w aplikacji mobilnej albo zadzwonić do studia pod numer 757-646-646. No i za moment sprawdzimy, co wam w duszach gra, ale najpierw jeszcze nasza piosenka dnia. W niej Wiser, Elis Morias i Eyes on Me, Ecuador.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Watch closely.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
1: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Serdeczne pozdrowienia dla Gabrysi i wszystkich pań z ZOL-u w Jaworze oraz dla lekarzy, pielęgniarek z Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze, którzy bardzo ciężko pracują i nam bardzo pomagają w życiu. Piosenka z repertuaru Modern Talking. Życzenia zasyła wdzięczny pacjent stanu z Jaworskiego Centrum Medycznego ze Starego Jawora. Dziękuję za muzyczne radio. Jesteście najlepsi. Do widzenia.
1: Dziękujemy bardzo i również pozdrawiamy oczywiście także lekarzy i pielęgniarki z Jawora i nie tylko. No i posłuchajmy przed nami Modern Talking i Space Mix.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Rhythm Temptation, our Solomon Hour. No i jeśli jesteśmy przy godzinie, to zostało nam zaledwie 17 minut do godziny 14. Za moment zabrzmią kolejne z waszych propozycji, ale najpierw jeszcze raz przywitajmy Zalię, która prosi o to, aby dać jej znak.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: wspomnień czar danej Tokio, rok 2007, a nam zostało 11 minut do godziny 14.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i teraz czas na pozdrowienia od naszego dzisiejszego zwycięzcy konkursu związanego z Polish Power Festival w Męcinku, Grzegorza Skowar, który otrzymał voucher na lot helikopterem. No i przy okazji powiedział, że wczoraj zorganizował grill sąsiedzki w Kowarach i było tam około 50 osób. No to nawet impreza masowa i skoro aż taka impreza była, to utwór z podziękowaniami dla sąsiadów również powinien być ognisty. No i będzie, przywitajmy Pitbulla i Johna Ryana.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Ekin, no parę lat wstecz, no tak parę dobrych lat, bo zupełnie inaczej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
5: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kushnerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
6: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
4: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne radio. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.

0: To była nasza piosenka dnia. Wiser, Ezli Moraz i Eyes on Me Ecuador. 17 minut po godzinie 14. No i teraz propozycja od Mateusza z dedykacją dla wszystkich słuchaczy muzycznego radia i także dla polskich siatkarek na poprawę humoru i dla dopingu podczas walki o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Pozdrawiamy Cię, Mateuszu, dziękujemy. No i posłuchajmy, przed nami wideo Anna Dyszkoni i Soft.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.

0: zęby.
1: Malbarej, Marie Flory, zbliżamy się do godziny 14.30, a przed nami propozycja od Grzegorza, który napisał do nas tak. Lacrosse, Mambo E, o to nagranie bym dziś poprosił. Witam wszystkich słuchaczy z Irlandii, pozdrawiam was i życzę miłej i spokojnej niedzieli. Pozdrowienia oczywiście odsyłamy i posłuchajmy.

Breaks Up, Susan Sanford, no i Stay A While. No i skoro już zostaliśmy tutaj na moment, to czas wrócić do Polski. Tutaj czeka na nas Izabela Trojanowska i Posłańcy Wszystkich Burz.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Spada Richard Judge, You and I, czyli ty i ja, bardzo w temacie najnowszego singla Zali, który pojawi się teraz w najbliższej kolejności. No i jak skomentowała sama autorka, moja ukochana, wyczekana i dopieszczona, miłosna ballada. Jej wersję demo napisaliśmy już ponad 2 lata temu, siedząc przy kominku z gitarą na Mazurach. Dużo w niej ciepła, powietrza, przestrzeni. Jest to niewysłany nigdy list, napisany z miłości i frustracji, tym, co jeszcze nie powiedziane. To piosenka dla wszystkich, którzy czekają albo nie mogą doczekać się tego znaku. It happens eventually i warto swoje wyczekać, trust me. Tak powiedziała Zalia. No a teraz posłuchajmy Daj mi znak.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Calvin Harris, Stick and Stones, wielki przebój z Hit Planety w roku 2023. Mamy 8 minut do startu festiwalu hitów, już niestety nie wakacyjnych. A teraz posłuchajmy propozycji prosto z auta Łukasza, który wraz z rodziną zmierza do Karpacza, aby trochę złapać oddechu. Pozdrawiamy Was, bezpiecznej drogi Wam życzymy, no i posłuchajmy przed nami Dire Straits.

0: Knopfler, Dire Straits, no i Money for Nothing. Propozycja od Łukasza z rodziną, którzy zmierzają do Karpacza. Pozdrawiamy Was. No a teraz utwór od Agaty, ostatnia premiera na top30.pl i nasza lokalna dolnośląska duma. Buty Sapera i Wstawaj.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
5: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili. Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
4: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
5: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
6: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
6: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
5: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
4: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
2: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
7: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: No jeśli takie brzmienia pojawiają się u nas po godzinie 15, to inaczej być nie może. Patryk Łasica, witam was na falach Festiwalu Hitów. Niestety już nie wakacyjnego festiwalu, ale echa tych słonecznych dni na pewno tutaj znajdziecie i to niejednokrotnie. Przed nami spotkanie m.in. z Laid Back. Pojawi się także David Guetta i Sia, Michael Schulte, Rehab, Minelli i wielu, wielu innych. A propos słońca, przywitajmy teraz kolejny bęgier, w nim Anthony Clamoran i When the Sun Goes Down.
1: Festiwal Hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15.30.
4: Pogoda.
5: Piękny dzień, choć odrobinę chłodnawy, no ale jak na jesienne standardy wydaje mi się, że jest naprawdę optymalny. Średnia temperatura w regionie wynosi 20 stopni w cieniu. To wartości maksymalne i cienia uświadczymy naprawdę jedynie chowając się pod drzewa, bo na niebie widać niewielką ilość chmur, a są regiony na Dolnym Śląsku, gdzie nie ma ich w ogóle. Nastroje chłodzi nam także wiatr, który w porywach sięga do 40 km na godzinę. Na szczęście z każdą kolejną minutą słabnie i taka tendencja się utrzyma w kierunku południowo-wschodnim. Słońce zachodzi o godzinie 19.26, w nocy około 12 stopni. Barometry wskazują 1026 hektopaskali i ciśnienie cały czas pnie się ku górze. I możemy potraktować to jako gwarancję udanego poniedziałku i wtorku, bo we wtorek na termometrach ma być nawet 28 w cieniu, w poniedziałek maksymalnie 23 stopnie. Niestety od środy aż do soboty czeka na nas powrót opadów deszczu, także ochłodzenie. Wartości maksymalne w dzień wyniosą od 16 do 19 na plusie. No a teraz powróćmy na falę festiwalu. Przed nami Michael Schulte, Rehab i Waterfall.
6: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
7: Skoda.
8: Po reklamie.
9: Festiwal hitów.
10: W muzycznym radiu.
9: Tego słucha się głośno.

ATC Around the World. Oprócz tego, że podróż dookoła świata, to także w czasie. No i płyńmy dalej na horyzoncie Minori i Enelli 321 w edicie Denisa Bravo.

0: D.T. James i Kimbo.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Portal hitów. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
0: Czas na wiadomości.
3: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
4: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
3: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
5: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
3: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

Burak Jeter, no i Tuesday, wtorek, na który warto czekać, tak jak na ten nadchodzący, no bo moi drodzy, w pogodzie nawet 28 stopni w cieniu, miejmy nadzieję, że tak będzie, a na horyzoncie teraz Snoop Dogg i Charlotte Devaney, Flip It. Flip It.

0: Festiwal hitów. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

A to była Inna i Up na falach festiwalu, niestety już nie wakacyjnego, dziś 6 dzień września, ostatnie dni kalendarzowego lata, no a w muzycznym kalendarium bardzo ciekawa data, bo dokładnie 83 lata temu na świat przyszedł człowiek, który z architekta budynków stał się architektem wyobraźni milionów, a jest to oczywiście Roger Waters, basista, wokalista i też absolutny mózg operacyjny najbardziej monumentalnych koncepcji zespołu Pink Floyd. Bardzo charakterny, jak zapewne wiecie, słynie z kłótliwości.

0: wątpliwości, szczególnie z członkami grupy, no a najbardziej jeśli chodziło o prawa autorskie, bo Waters przez dekady strzegł swoich dzieł niczym Cerber i odrzucał każdą prośbę o wykorzystanie sampli. Uważał, że jego koncepcyjnych albumów absolutnie nie wolno kroić na kawałki, tym bardziej klubowe. Coś też w tym jest, bo Floydów najlepiej słuchać od początku do końca, jeśli chodzi o albumy. Daje to zupełnie inny wymiar odbioru. No ale w 2006 roku pojawił się pewien zuchwały szwedzki producent. Wziął sample z utworu Another Brick in the Wall, no i wysłał to do Watersa. O dziwo, Richard posłuchał, uśmiechnął się i dał oficjalne, rzadko spotykane u niego zielone światło. Także, że jeśli ktoś wam mówi, że coś jest niemożliwe, to nie słuchajcie, bo zazwyczaj osoba, która dokonuje niemożliwego, nie wiedziała, że dotychczas tak było. I też a propos wiedzy, posłuchajmy wspomnianego utworu. Idealny na nadchodzący szkolny poniedziałek.
1: Festiwal Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

0: Star, Valmary i Candy Girl, albo inaczej gwarancja udanej niedzieli. A teraz, jeśli są na pokładzie jacyś miłośnicy klubowych brzmień, to trzymajcie się mocno, bo przed nami spada.
1: Festiwal hitów.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
8: Tego słucha się głośno.

Switch Disco Rehab, Sam Felt May Sleep Tonight, wielki hit z Hit Planety. Nam zostało zaledwie 8 minut do godziny 17. Festiwal hitów powoli dobiega do końca. Po 17 dowiecie się, co będzie grane. Mamy dla was przygotowane najlepsze nowości, które pojawiły się w muzycznym świecie w tym tygodniu. No a na zakończenie festiwalu jeszcze Clean Bandit, ale najpierw skoczymy do lat 80. Richie Epovery i Acapulco.

0: czasowe klasyczne przeboje.
1: Pop, dance, rock, dance,
0: elektro,
1: hip hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Reklama.
2: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
5: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
4: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Ale Farben i Miss Steven Same Old Sky. No i to właśnie będzie grane, ale nie tylko to, bo tak naprawdę wszystko, co mamy dla Was naszykowane do godziny 18. Patryk Łasica, witam Was i zapraszam na podróż w towarzystwie najlepszych nowości z obecnego tygodnia. A pośród nich Serial pojawi się także Fetso i Cosmo King, Nickelback, Filipek, Nessa Barrett, ale najpierw Bryska i Szklane Oczy. Wczorajsza premiera prosto z top30.pl.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Baranowska, jej słońca, wczorajsza premiera na top30.pl, jak skomentowała w Dzień Dobry TVN, to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment. W tej piosence jest tęsknota, ale jest też spokój i światło. To historia o żalu do drugiej osoby, ale bardziej o zgodzie na to, że można czegoś chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść i o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: i Nickelback.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Jak zwykle nie zawodzą. Leave Me Behind. No i skoro zostawiliśmy ich za nami, to przywitajmy kolejny numer, który będzie miał w sobie rockową duszę, ale elektroniczne ciało. Będzie to Bad Girls Never Die i Nessa Barrett.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.00.

0: Deutschland, undergroundowy niemiecki producent, no i miejsce, gdzie ocean spotyka słońce. Bardzo ciekawa muzyczna metafora tego miejsca. No i my również, i to niestety dosłownie, znajdujemy się bardzo blisko tego momentu dnia. Do godziny 18 został nam zaledwie kwadrans. W to będzie grane jeszcze Giovanni Cerella, Mrozu i bracia Kacperczyk czy Bija. Po 18 przywita się z wami Dawid Wencel, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego dnia, energii w nowym tygodniu, no i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
4: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
3: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: I oby tego słońca wam nie zabrakło i oby muzyka w duszy grała bardzo głośno. My postaramy się, aby jej nie zabrakło. Zaczynamy od Richarda Duranda i tak właśnie startuje niedzielny Best Of. Dawid Wencel, witajcie.

Najpierw Richard Durant i zeszłotygodniowa nowość w DMC Goodbye My Love, przed momentem również Alan Walker i Eva Max Fate, a teraz już rozkręca się również klubowo One Life i Showtek Festival Mix.

Mark Maris, CJ Stone, DJ Family, Ocean in Your Eyes, a teraz rozkręca się już na dobre Armin van Buuren. To będzie taka trochę wydłużona wersja przeboju, który bardzo dobrze znacie z Hit Planety. To Here in My Arms, Enjoy the Silence, właśnie ten znany przebój z przełomu lat 80. i 90. Kiedyś oczywiście Depeche Mode, no a jakiś czas temu Armin van Buuren wziął na swój warsztat ten właśnie mega hit sprzed lat.

0: Dzisiaj wieczorem na pewno usłyszycie jedne z największych przebojów, które na przestrzeni lat królowały w DMC, więc słuchajcie uważnie, jeżeli jesteście z Maćkiem Wowkiem w każdy piątkowy wieczór, no to dzisiaj będzie prawdziwa gratka dla Was, ale to w festiwalu hitów, czyli między 20 a 22 na pewno pogramy Wam tak, jak to lubicie najbardziej. A teraz przenosimy się do świata muzyki i to właśnie tej muzyki klubowej. Przed Wami newsy i Tom Dud.
1: DMC News. Ruszamy z DMC News, zapraszając Was do świata elektronicznych dźwięków. Co dziś mamy na rozpisce? Proszę bardzo. Klan Kusla, który przekracza kolejne granice. Kolejna edycja Burning Man Project wystartowała na dobre, a Wasz ulubiony, ukochany DJ i producent Armin Van Buuren sięga po swój wielki klasyk, przedstawiając go w niesamowitych remiksach. Czas na szczegóły, dajcie głośniej, startujemy.
2: DMC News.
1: Klan Kusla przekracza kolejne granice i ogłasza Outward Stadium, monumentalne widowisko w formule All Night Long, które odbędzie się 3 kwietnia przyszłego roku. Będzie to jedyny europejski występ artysty aż do lata przyszłego roku. Impreza połączy muzykę z widowiskową, wielowymiarową instalacją świetlną, tworząc audiowizualny spektakl o niespotykanej dotąd skali. Patrząc na wcześniejsze realizacje spod szyldu Outward, trudno sobie wyobrazić postawienie poprzeczki jeszcze wyżej. Klan Kusla to niemiecki DJ i producent muzyczny, znany Wam doskonale z programu DMC, będący obecnie jedną z najważniejszych postaci na globalnej scenie hard techno. Michael Korb, bo o nim mowa, słynie z doskonałego kontaktu z publiką i maratońskich występów,

0: podczas których bezkompromisowo buduje napięcie od pierwszej do ostatniej minuty. Wersja Stadium 2027 zapowiadana jest jako odblokowanie nowego wymiaru. Sercem produkcji będzie gigantyczna, zawieszona nad publicznością instalacja świetlna, która zatrze granice między sceną a przestrzenią stadionu. Wybór Merkur-Spiel Arena nie był przypadkowy. Potężny, w pełni zamykany dach obiektu pozwoli na montaż tak zaawansowanej konstrukcji technicznej. Arena w Düsseldorfie może pomieścić ponad 60 tysięcy osób, co sprawia, że będzie to największa dotychczasowa odsłona w historii tego muzycznego wydarzenia. DMC News. Z Düsseldorfu przenosimy się w tej chwili do Nevady. To właśnie tam wystartowała kolejna edycja legendarnego Burning Man Project, gromadząc na pustyni Black Rock tysiące uczestników z całego świata. Tymczasowa metropolia, znana jako Black Rock City, oficjalnie otworzyła swoje bramy. Burning Man to tymczasowe miasto, które powstaje i znika w ciągu tygodnia, pełne kreatywności, muzyki, sztuki i silnego poczucia wspólnoty. Dziesiątki tysięcy uczestników przywożą ze sobą namioty, rowery przerobione na artystyczne pojazdy oraz pomysły na interaktywne instalacje. Tegorocznym motywem przewodnim imprezy jest Axis Mundi, czyli oś świata, eksplorująca kosmiczne połączenia między ludzkością, naturą a sferą sakrum. O fenomenie tego wydarzenia, które narodziło się w 1986 roku jako niewielkie kontrkulturowe spotkanie na plaży w San Francisco, opowiada czteroodcinkowy dokument HBO zatytułowany The Man Will Burn. Za reżyserię odpowiadają Yani Nuaim oraz Vikram Gandhi. Twórcy przez 5 lat dokumentowali funkcjonowanie projektu, uzyskując unikalny dostęp do kierownictwa organizacji, materiałów archiwalnych i społeczności. Serial pokazuje nie tylko spektakularne instalacje i pustynne krajobrazy, ale przede wszystkim ludzi stojących za tym wielkim przedsięwzięciem, organizatorów, artystów i wolontariuszy. DMC News. Na koniec w DMC News Armin Van Buuren, który ponownie sięga po swój wielki klasyk, nagranie In and Out of Love. Właśnie pojawiła się specjalna epka z nowymi remiksami tego numeru. Za nowe brzmienie odpowiadają Ben Hamsley, Ty Wolfiden i Inzgul. I robią to bardzo szybko. Poszczególne remiksy pracują od 143 do 155 BPM-ów. Czyli klasyczna melodia, ale trzy zupełnie różne spojrzenie na muzykę trance. Armin pokazuje, że nawet utwór, który wszyscy doskonale znamy, można ponownie odpalić z potężną siłą i klubową energią. DMC
1: News. Jeżeli w piątkowy wieczór przegapiliście DMC Newsy, no to teraz tę zaległość nadrobiliśmy dzięki Tomkowi, któremu bardzo dziękujemy. A teraz już ten przebój, który wychyla się bardzo mocno. Już pod spodem słychać Disco Boys, Hey St. Peter.

Dub Dogs Dance is the answer, a my w niedzielny wieczór pozdrawiamy przede wszystkim tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na relaks, na odpoczynek, tylko po prostu spędzają czas w pracy, tak jak służby mundurowe, tak jak na przykład lekarze, sanitariusze, kierowcy tirów, kierowcy autobusów. Jeżeli słuchacie nas gdziekolwiek, no to oczywiście gorące uściski od muzycznego radia przyjmijcie właśnie teraz. Gramy między innymi dla Was, aby było Wam miło, abyście wiedzieli, że my po drugiej stronie też o Was myślimy i gramy z myślą właśnie o Was, ale pozdrawiamy też tych, którzy wypoczywają, którzy mają wolny czas i relaksują się, czy to w zaciszu domowym, czy to na przykład gdzieś na jakimś spotkaniu z rodziną, z przyjaciółmi. Jeżeli jesteście po drugiej stronie, no to oczywiście machamy do Was i gramy dla Was jak najlepiej tylko potrafimy. To jest niedzielny wieczór, to jest Best of do godziny 20. Później pamiętajcie, Festiwal Hitów, w którym dzisiaj pogramy Wam dużo przebojów z DMC, które lubicie i które pamiętacie, ale również zagramy Jak w transie, to między godziną 22 a 23. Pamiętajcie, żeby być z nami właśnie w tej godzinie, a jeżeli lubicie takie trochę wolniejsze rytmy i lekko przykurzone, no to Strefa 79 w takim bardzo spokojnym wydaniu na pewno dzisiaj również się pojawi, ale to będzie po godzinie 23. Ostatnia godzina niedzieli również pewnie muzycznie Was zaskoczy, więc koniecznie zostańcie z nami jak najdłużej. Teraz dla Was Black and Crown, Mr. Vane.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w

0: No tak, to było do przewidzenia. Niektórzy upominają się o pozdrowienia, zwłaszcza ci, którzy są w trasie, którzy słuchają nas być może gdzieś daleko, jeżeli jesteście w okolicach Warszawy, Krakowa, być może Szczecina, Gdańska, może na Górnym Śląsku, może na Podkarpaciu, no to zawsze możecie odszukać nas w systemie DAB+, a jeżeli jesteście gdziekolwiek indziej, no to pamiętajcie, że zawsze poprzez internet możecie odpalić naszą aplikację bądź też stronę internetową i być z nami 24 godziny na dobę.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Ciekawe, czy też odnosicie takie wrażenie, że jest to nuta absolutnie ponadczasowa i brzmi bardzo świeżo, chociaż liczy sobie już 20 lat. Tak, bo w roku 2006 ten utwór został wydany i do dziś o nim oczywiście pamiętamy. Mike Foley i Love Team Dusk. Teraz już absolutnie świeże nagranie. Bassline Rise. Ci, którzy śledzą muzykę klubową, no to na pewno dobrze znają ten utwór, więc przypominamy, słuchajcie uważnie, Ralph Maten, a już za chwilę Alok i Khalid.

0: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 19.
0: Czas na wiadomości.
5: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na 4. miejscu Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trajanowska-Bis. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania exit poll niemieckiej stacji SDF, alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
6: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
5: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Żet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem zonda krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Żet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są 2 razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na 4. miejscu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: I teraz właśnie taki bardzo pogodny nastrój zagwarantuje nam Wolfgang Gartner i Bobby Saint. Unholy to jest ten utwór, który rozpoczyna kolejną niedzielną godzinę wieczornego Best of Muzycznego Radia. A za chwilę między innymi Moby.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Po reklamie. Best of w muzycznym radiu.

Pamiętacie te czasy, kiedy ten utwór gościł wszędzie, gdzie tylko się dało? To słyszeliśmy Mobiego i Sleeping Away. Dzisiaj przypominamy takie perełki. Best of muzycznego radia Swedish House Mafia i Ray of Solar. Właśnie teraz, dla tych, którzy w tym momencie do nas dołączyli, witamy Was serdecznie. Zostańcie z nami jak najdłużej, bo takich rytmów na pewno dzisiaj wieczorem nie zabraknie. Do 20:00 Best of, później Festiwal Hitów i pamiętajcie również o Gramy jak w transie.

stuka, co to nam tak puka? To Boris Brejsza i Ginger, ale już teraz na moment ten bit zniknie, żeby ustąpić miejsca temu nagraniu Not a Place i Timmy Trumpets.

Jeżeli spojrzycie za okno, no to sami zobaczycie, że jeszcze jest widno, więc na takie moonlight party jeszcze przyjdzie dzisiaj wieczorem czas, ale na pewno jeszcze nie teraz. Fonzarelli i utwór, który też liczy sobie 20 wiosen i dzisiaj od czasu do czasu w Best of Muzycznego Radia wpleciemy wam takie klasyki, dzięki którym słucha się takiej playlisty zupełnie inaczej, przyjemniej, no i występuje element zaskoczenia, który w radiu jest bardzo pożądany. Co jeszcze dla was przygotowaliśmy? Pewnie będą niespodzianki, więc słuchajcie uważnie, za chwilę Above and Beyond i Feel the Vibe.

0: Mogłoby się wydawać, że to duet, bo nazwa tego projektu muzycznego na to wskazuje, Buff and Beyond, ale tak naprawdę panów było trzech, w każdym z nich inna krew, no ale połączyli siły i stworzyli w roku 2000 taki właśnie zespół Buff and Beyond.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

To Ale Farben i niemiecki producent Morris Leasing. Oni połączyli siły. Ale Farben słynie raczej z takich łagodniejszych rytmów, ale w tym połączeniu, no to panowie dają z siebie, trzeba przyznać, wszystko. W roku 2023 zaczęła się historia Apollo i w momencie, kiedy panowie zorientowali się, że fantastyczny jest to numer i bardzo się podoba wszystkim dookoła, no to powrócili do tego projektu w maju roku 2025. Wydali wtedy oficjalną kontynuację zatytułowaną Apollo 2. No i właśnie tej kontynuacji przed momentem posłuchaliśmy, no i w tym momencie, no można powiedzieć, że zarówno Ale Farben, jak i Morris Leasing w tym połączeniu stworzyli coś naprawdę fantastycznego. Za nami Apollo, teraz już Angry Kids.

Bene Benassi, Mazza, Sari, Every Single Day. Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu. A teraz już utwór, którego chyba nie trzeba wam przedstawiać. Fanom muzyki lat 80. może kojarzyć się z Nickiem Kershawem. Jeżeli pamiętacie lata 90., no to bardziej zapadł w pamięć pewnie Gigi D'Agostino i jego wersja tego numeru. A teraz Jack Holiday i McCandice, The Riddle.

To Jurzel i Moving to the Sun, a wy pewnie zauważyliście, że te najlepsze, najbardziej lubiane i najbardziej charakterystyczne motywy muzyki klubowej, nie tylko muzyki klubowej, pojawiają się w repertuarze wielu artystów. He's a Pirate, pamiętamy? Teraz Blaster Jacks.

Jako że zbliża się powoli godzina 20, no to jeszcze dwa utwory i wiadomości z kraju i ze świata. Po nich wystartuje festiwal hitów z wieloma przebojami muzyki klubowej również, i to takimi klasycznymi, kojarzącymi się z DMC, więc koniecznie bądźcie z nami. Teraz jeszcze słyszycie Yolande Be Cool i Dicap From Me To You. To oczywiście wielki przebój z lat 60. Kto by pomyślał, że w takiej wersji pojawią się Beatlesi, ale przecież w muzyce wszystko jest możliwe. Jeżeli numer jest dobry, no to dlaczego nie wykonać go na nowo? Dlaczego nie zaproponować takiej właśnie bardziej klubowej wersji, która wam również się podoba? Dlatego gramy w wieczorze niedzielnym Best of Muzycznego Radia jeszcze przez kilka minut. Yolande Be Cool za nami, przed nami również gramy jak w transie i Strefa 79 do północy, ale teraz jeszcze Steve Aoki i Gravity.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll o możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga nasz specjalny wysłannik Tomasz Rochowski.
4: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZDF, że 44% to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
3: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu na stadionie przy Łazienkowskiej. Rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: I to jest prawda, bo w Muzycznym Radiu w lecie słońce świeci nawet wtedy, kiedy zachodzi za horyzont. Mauro Picotto i Everybody. Minęła 20 i tak właśnie zaczynamy dzisiejszy festiwal hitów. Chciałoby się powiedzieć wakacyjnych, no ale wakacyjnych tylko dla studentów, bo oni jeszcze mają labę, jeszcze mogą odpoczywać i delektować się taką muzyką sprzed lat.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Jak obiecaliśmy, tak też czynimy. Kolejne wspomnienia i kolejny akcent DMC. Energy 52. Na pewno pamiętacie te czasy, kiedy to nagranie królowało w waszej ulubionej klubowej liście. Café Del Mar.

0: w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer,
1: który wyjątkowo spokojnie się rozpoczyna, ale już za chwilę się rozkręci, rozwinie, rozpędzi, rozbuja. To Avalon, Roxton, Vertigo. Catch the

0: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Bo przebojów Shona Bakera nie da się słuchać cicho, tym bardziej, że to muzyczny dynamit.

ciekawe, ile osób teraz pomyślało sobie, jak dawno tego utworu nie słyszeliśmy. Rank One i Many Miles Too Soon. I dzisiaj właśnie na takie niespodzianki stawiamy, na takie niespodzianki, które wpasują się w klimat niedzielnego wieczoru i oczywiście wpasują się również w wasze oczekiwania. Cosmic Gate i Emma Hewitt przed nami i Tonight to jedno z tych nagrań, których również dzisiejszego wieczoru w Festiwalu Hitów nie może zabraknąć, a za chwilę Tiesto.

0: Nie macie takiego wrażenia, że byłoby to doskonałe wprowadzenie do Gramy jak w transie? Ale Gramy jak w transie dopiero za godzinę.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Czyli Lucas and Steve, trochę z innej półki muzycznej, towarzyszący im Oaks, a także James Lavenholt. I

0: To Switch Disco, popularni na początku tylko w wybranych lokalnych klubach, ale przełom nastąpił w trakcie lockdownu, czyli pandemii. Pozbawieni możliwości grania koncertów, zaczęli nagrywać unikalne mashupy w kuchni i publikować je w mediach społecznościowych.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Teraz te wspomnienia nie będą jakoś bardzo dalekosiężne, bo utwór liczy sobie tylko 2 lata. Tylko albo aż, bo jakby nie patrzeć w gąszczu nowych utworów, to już jest muzyczna historia. Kygo i Me Before You.

0: Waker Oats, Nobody Else. Pamiętacie na pewno taki znany utwór Spacer, lata 70. W którymś momencie był przerobiony na klubową nutę. Wszyscy byli zaskoczeni, jak można w taki sposób ten utwór zaaranżować. Można! Plaything!
1: Festiwal hitów.

0: Festiwal Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Które, jak sami widzicie, niedzielną wieczorową porą dopieszczamy jak tylko się da. Four Strings to również muzyczna historia, to również muzyczne wspomnienia i również mnóstwo klubowych dźwięków. Take me away into the night.

0: Insomnia, tym razem jednak nie Faithless, a Laura Van Damme.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Ależ to jest letni tytuł Beach Ball, bo któż nie chciałby dzisiaj znaleźć się na takiej złocistej plaży w otoczeniu być może szumiących wysokich fal i w towarzystwie takiej muzyki. Przecież wszystko możemy sobie wyobrazić, prawda? Nalin Kane.
2: Yeah, let's go to the beach.

I to był właśnie tytuł wyśpiewany na końcu tego nagrania. Meduza i Poppy Basscamp Upside Down. Wywracamy wszystko do góry nogami, ale na pewno nie niedzielną ramówkę, bo tego chyba byście nam nie darowali. Jesteście przyzwyczajeni do tego, że najpierw po 18 Best of Muzycznego Radia, później Festiwal Hitów, w którym właśnie się znajdujemy, ale część z Was czeka już z utęsknieniem i stupiącą nogą na 22, kiedy będziemy grać jak w transie. A może są tacy, którzy czekają już na tę spokojniejszą godzinę między 23 a północą. Na pewno dzisiaj też Was nie zawiedziemy. A skoro mamy lato, bo nie da się ukryć, że wakacje się skończyły, ale lato wciąż trwa, no to teraz taki letni deszcz, co prawda tylko muzycznie, ale jednak ATB, jeden z większych przebojów tego właśnie DJ-a, który zawsze, albo prawie zawsze w niedzielny wieczór występuje, bawi Was, no i przede wszystkim wprowadza fantastyczny klubowy klip.

0: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Graliśmy już Summer Rain, no to teraz jeszcze Summer Skies, I Love to Cry, Lost Frequencies.

0: Máquina me sai da memória. Eu na ponte namoro, meu amor te namora. Vejo que você viva do outro lado do mar.
1: To Sophie Tucker i Boba. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś wam już dzisiaj powiedział, że 6 września, czyli właśnie dziś, obchodzimy Dzień Prokrastynacji, cokolwiek to znaczy. To jest tajemniczo brzmiące pojęcie związane z odwlekaniem wszystkiego na później, więc jeżeli w waszym sercu jest takie powiedzenie, że jutro też jest dzień, no to dzisiaj możecie obchodzić właśnie swoje święto. Ale odwlekamy, rzeczywiście, dzisiaj wieczorem odwlekamy, odstawiamy wszystko i przekładamy na później, bo delektujemy się muzyką.
2: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Jeżeli są utwory, które same się zapowiadają, to ten na pewno do takich należy.

0: To Dance for Kings i Overt You Make Me Dance, a jeżeli lubicie takie taneczne rytmy, no to przed wami Cheat Codes.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Już za chwileczkę, już za momencik gramy jak w transie, zacznie się kręcić, ale wcześniej takie właśnie wprowadzenie. Foreign Angel, Paul Van Dyke.

0: again, we take a deep breath, reach for the sky, and rise from the rabbit hole to where the heavens give birth to the sun.
1: Graliśmy jak w transie, bardzo dynamicznie, bardzo klubowo, no to teraz uspokajamy się. Jak zresztą mamy to w zwyczaju w każdy niedzielny wieczór po godzinie 23, bo to czas na taką spokojniejszą strefę 79 i tylko w godzinnym wydaniu, bo do północy właśnie takie utwory nam potowarzyszą. Nino De Angelo na dobry początek, później między innymi znany przebój z lat 70, który wielokrotnie był coverowany, ale na razie jeszcze nie zdradzimy wam tego, o jaką piosenkę chodzi. Bądźcie z nami, zapraszam do północy. Spokojna strefa 79 przed nami.

No i wszystko stało się jasne. Oryginalna wersja Killing Me Softly, nagrania, które wielokrotnie wpadało do naszych uszu w różnych wersjach, ale pewnie wielu z Was dzisiaj czekało wieczorem na Robertę Fleck, no i się doczekało. A jeżeli czekacie na Bogusława Meca, aby wymalował muzycznie co tylko w naszej wyobraźni, no to właśnie teraz przyszedł czas na tę piosenkę, która chyba jednocześnie jest jednym z jego większych przebojów, jej portret.

właśnie interpretacja znanego przeboju Leonarda Cohena w wykonaniu Rufusa. Aleluja, a teraz piosenka japońska. Jedyny japoński utwór, o którym usłyszał cały świat. Oryginalny wykonawca to Kiyo Sakamoto, a w latach 90. Four Positive Music wykonali właśnie na swój sposób ten utwór. Japoński, sukiyaki. Rzadko ta piosenka pojawia się nawet w strefie 79, więc tym bardziej posłuchajmy uważnie. It's so-

Nie tylko oni, ale przede wszystkim oni wykonali właśnie ten przebój As Tears Go By. Za nami Rolling Stonesi, a teraz z pozdrowieniami dla tych, którzy wieczorową porą przemierzają szlaki Dolnego Śląska i słuchają muzycznego radia, wczuwając się jednocześnie w ten muzyczny klimat, który tworzymy do samej północy na zakończenie niedzieli. Ryszard Rynkowski z życzeniami szczęśliwej drogi dla wszystkich.

Oni chyba zawsze będą kojarzyli nam się z festiwalem w Sopocie, bo tam wystąpili kiedyś. Albano i Romina Power, Nostalgia Canaria. A ten pan też z festiwalem w Sopocie się kojarzy, no ale już niestety nie są to miłe skojarzenia. W zeszłym roku miał wystąpić na festiwalu, nie zdążył. Niestety, Stanisław Sojka wciąż w naszej pamięci, również dzięki tej piosence. Play it again.

Piękny, wręcz fantastyczny motyw muzyczny, którym uraczyła nas Julie Cruz, Falling. Pamiętamy na pewno ten film. Film również świetny, przynajmniej tak można było sądzić po pierwszym odcinku, bo z każdym kolejnym, no to można odnieść wrażenie, że sam reżyser nawet nie do końca wiedział, co chciał nam przekazać. Ale taki właśnie był urok miasteczka Twin Peaks i tego nagrania, które towarzyszyło nam chyba w każdym odcinku. Julie Cruz i Falling. Teraz prawdziwy mistrz nastroju, akurat w tym nie ma sobie równych. Prince i New Power Generation, i tym samym wyciągamy z rękawa takie muzyczne diamenty i perły. Jak zabrzmią? Jak zawsze fantastycznie w strefie 79.

0: Prawie do ostatniej nuty Pink Floyd i Hey You z bardzo ważnej płyty tego zespołu, czyli z The Wall. Ale co ciekawe, utwór nie znalazł się w kinowej wersji filmu Pink Floyd The Wall, dlatego że reżyser Alan Parker oraz Roger Waters uznali po montażu, że utwór jest po prostu zbyt wolny i zbyt przygnębiający, ale mimo wszystko fantastycznie zabrzmiał dzisiaj w strefie 79 w niedzielny wieczór. Pink Floyd, Hey You, takie utwory również staramy się ocalić od zapomnienia. No właśnie, to tak a propos tego tytułu i tej piosenki Marka Grechuty.
1: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile też

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Simon and Garfunkel to ci panowie, którzy po raz pierwszy wykonali m.in. piosenkę Sound of Silence, ale tym razem u nas w nagraniu Bridge Over Troubled Water. Tak już prawie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania życzę dobrej nocy. Dawid Wencel, do usłyszenia.

Okay, y'all. Here come the British.